0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Fundacja Na Szpikowani na przełomie września i października chce otworzyć dom pobytu dziennego dla osób autystycznych i dla rodzin dzieci, które borykają się z chorobami nowotworowymi. Aby zebrać fundusze m.in. na ten cel, w miniony weekend odbył się wielki naszpikowany festyn. Wybraliśmy się tam z mikrofonem. Dzisiaj w audycji m.in. relacja z tego wydarzenia. Będzie też o tym, jak informatyka wspomaga medycynę. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Polecam i zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Czyli na festynie Fundacji Naszpikowani.
2: Co dzisiaj tutaj przygotowaliście? Bo tu istne szaleństwo. Zaczyna się robić bardzo tłoczno.
3: A tak, no dzisiaj po raz piąty organizowany jest przez nas wielki naszpikowany festiwal.
1: Rafał Dubiejko, prezes.
3: Po trzech edycjach na stadionie po raz drugi robimy w Fast Parku, gdzie przyszliśmy na formułę bardziej piknikową. Chcemy pokazać bardziej bliżej naszą działalność i pozyskać środki na powstanie naszego nowego domu własnego tempa, tak? Czyli miejsca, w którym dorośli autyści będą mieszkać i pracować oraz będzie to miejsce wytchnieniowe dla naszych podopiecznych. Mamy kucharzy z całej Polski, ze Stowarzyszenia Pomaganie Przygotowanie, czyli zjeżdżają się z każdego krańca Polski po to, żeby pomagać. Właśnie przed chwilą przygotowali 500 litrów chłodniku, które tam rozdają. Mamy piłkarzy Jagiellonii, Kłada, który startuje w rajdzie Dakar. Wielu naszych tutaj partnerów wystawiło się swoimi atrakcjami.
2: Szczególnie chyba Jagiellonia przyciąga, bo Oskar Pietuszewski rozdawał przed chwilą podpisy tłum przed sceną.
3: Tak, Oskar, dobrze się złożyło, fajnie, że odbierał medal. Też od paru lat naszej fundacji pomaga, był już parokrotnie z nami w szpitalu, dlatego łatwiej mieliśmy z nim kontakt i chętnie się zgodził tutaj przyjechać. Też jeszcze no, kilku kolejnych piłkarzy, między innymi Pululu, Romańczuka, który jest naszym ambasadorem też od wielu lat.
2: Pana przygoda z fundacją tak naprawdę rozpoczęła się od tego, że sam pan został dawcą. Proszę opowiedzieć, jak to było.
3: Tak, 11 lat temu, prawie 12 lat temu oddałem szpik dziewczynce z Krakowa i tego tak się zaczęło. Poznałem ją, pojechałem na taki zjazd i gdzieś ta działalność została w głowie i jest kontynuowana do dzisiaj.
2: Jakie to uczucie zobaczyć dziecko, któremu się uratowało życie?
3: No fajne, tym bardziej, że mamy kontakt do dzisiaj. No nie da się tego opisać, tak? Więc myślę, że warto i zachęcam.
2: Ile ona ma lat?
3: O, w tej chwili 15. No, już prawie dorosła. Miejmy nadzieję, że no, po tych prawie 12 latach będzie się dalej zdrowa. I
2: gdyby nie to, to nie żyłaby już, prawda? Bo nie ma innego leku.
3: Raczej tak. Ona miała wcześniej dwa razy przeszczep od swojego taty, które się nie przyjęły i ode mnie została po raz trzeci i udało się i jest wszystko dobrze.
2: Jaki to był impuls najpierw zapisać się do bazy dawców?
3: Przypadkowo byliśmy akurat w szpitalu, z wizytą w szpitalu i była akcja organizowana przez rejestr z Warszawy Medigen. Człowiek się zarejestrował tak odruchowo, tak? Oddawałem wcześniej krew, to nie było jakiś tam problemem żadnym, a później to pobranie samo również nie było jakieś tam problematyczne. I
2: to był taki impuls?
3: Tak, na pewno impuls. No, impuls i radość, tak? Że gdzieś tam można komuś pomóc. My współpracujemy akurat z Centrum Krwiodawstwa, tak? Najchętniej jak ktoś oddaje krew, proszę się zarejestrować przy donacjach, powiedzieć, tylko dodatkowa próbka jedna jest pobierana, albo przy różnego rodzaju naszych akcjach. Jeżeli są nasze akcje, to przyjeżdża Centrum Krwiodawstwa i oni jak gdyby już to pobierają krew i rejestrują.
2: Jeżeli ktoś poczuje impuls, to najprościej udać się do naszego Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku.
3: Tak, to jest najprostsza metoda, najszybsza, najprostsza i zachęcam.
2: Wasza fundacja zajmuje się nie tylko osobami, które mają choroby krwi, ale też osobami chorymi na autyzm.
3: Tak, tak. Od kilku lat prowadzimy ośrodek w Rogowie dla dzieci. Sam mam też syna 20-letniego i stąd gdzieś tam na bliski kontakt z osobami, które mają te zaburzenia i bardziej może znamy potrzeby tych osób i chodzimy temu naprzeciwko. Będziemy chcieli otworzyć na przełomie września, października taki pierwszy dom, w którym te osoby będą mogły mieszkać. Choroszczy mamy dla dzieci i młodzieży, czyli dla 3, 4, 5, 7-latków. To były tam różnego rodzaju terapie i warsztaty. Teraz to będzie takie miejsce, w którym te dorosłe osoby będą, kilka dorosłych osób będzie mogło zamieszkać, pracować, plus tworzyć miejsce

0: istotne dla rodzin, które borykają się z chorobami dzieci nowotwory.
1: Proszę powiedzieć więcej o tym projekcie, jak to wygląda, na jakim to jest etapie?
0: Raczej na chwilę obecną prowadzone są prace hydrauliczne, elektryczne. My prowadzimy zbiórkę, żeby zakupić ten budynek, bo mam podpisany akt notarialny, wpłacono zaliczkę i mam nadzieję, że na przełomie do tego września, października to będzie działało, czyli mówię, kilka osób zamieszka tam, będzie prowadziło normalny tryb życia, czyli wstawało, gotowało, sobie ubierało się. Będą zwierzęta, które te osoby będą musiały zadbać. Są też stawy, czyli tam pracy będzie dużo od podstawowych czynności, czyli tak jak mówię, koszenia trawy, robienia sobie jedzenia, prania. Też do pomocy przy opiece nad osobami, które przyjadą tam odetchnąć, czyli po chorobach nowotworowych.
1: Dużo jeszcze wam brakuje pieniędzy do ostatecznego zakupu budynku?
0: No wiadomo, to studnia bez dna, tak, ale do zakupu brakuje nam niespełna 3 miliony złotych. Mamy na to 2 miesiące na zbieranie. Mam nadzieję, że wszystko się, znaczy musi się udać, tak? Nie ma takiej opcji, że się nie uda. Zachęcamy do pomocy nam.
1: Trzeba będzie dobrze wyposażać tam, jeśli tyle będzie brak.
0: Tak, ale mamy już tutaj sponsorów, mamy troszeczkę wsparcia, bardziej rzeczowego jest łatwiej, a na chwilę obecną musimy bardziej pracować nad wsparciem finansowym, ale myślę, że w najbliższym czasie się uda.
1: Jak się panu działa w tej fundacji jako szefowi? Czy czuje pan spełnienie?
0: Znaczy, może jestem szefem, tak? Jest nas czwórka, mamy zaprzyjaźnionych ambasadorów, zaprzyjaźnione firmy, które nam pomagają. Też tworzy się taka, można powiedzieć, społeczność. Nikt tutaj nie szefuje. Wszyscy staramy się pracować na to samo, żeby jak najszybciej udało nam się nasze plany zrealizować. Każdy jakiś tam swoją cegiełkę w mniejszym, większym stopniu dokłada i tutaj ciężko kogokolwiek wyróżnić. Będę spełniony się czuł, jak ośrodek otworzymy we wrześniu, październiku.
1: A potem co? Kolejne plany, kolejne wyzwania?
0: A to tak za każdym razem sobie mówię, że to już koniec, ale zawsze coś nowego się znajdzie. Zobaczymy.
1: W takim razie trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Edyta.
3: Norbert.
1: Rodzice dziewczynki, która?
2: Jest po przeszczepie szpiku po białatce limfoblastycznej typu B. W lipcu minie 7 lat po przeszczepie.
1: Pewnie jesteście bardzo wdzięczni, że tak to się potoczyło.
3: No oczywiście. Uratowali w sumie córce życie, znaleźli dawcę. Sprawdzano nas pod tym kątem, ale niestety za mała zgodność była.
2: Dawczynią jest dziewczyna, która pochodzi z Łap. Ma tak samo na imię jak ja, także Edyta, pozdrawiamy cię bardzo.
3: Podobno cała historia Fundacji Naszpikowanych zaczęła się od prezesa, pana Rafała, który sam jest dawcą.
1: I co, apelujemy do wszystkich, żeby zapisywali się.
2: Tak, to jest tylko oddanie krwi, to jest parę minut. Zachęcamy, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a życie ratuje.
4: Ale wspaniale, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, cieszymy się, że jesteście razem z nami na piątym wielkim naszpikowanym festiwalu. Pozdrawiamy tutaj całe rodziny. Jako tutaj przedstawiciele Fundacji Naszpikowani naprawdę przygotowaliśmy tutaj ogromną ilość atrakcji dla całej rodziny. Fast Park dzisiaj staje się miejscem radości, także miejscem pomagania. Pomagania podopiecznym Fundacji Naszpikowani, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście razem z nami. Witamy tutaj wiernych fanów Jagiellonii. Uwaga, moi drodzy, wszystkie dłonie wysoko w górę.

0: are our special guest, Afi. Thank you for creating the Jagiellonia's history.
1: Złote czasy Jagiellonii Białystok to udział naszego wielkiego gościa. Proszę o wielkie brawa!
0: Thank you for coming today.
2: Thank you, thank you.
0: What's your favorite memory of the part of your life in Białystok?
2: It's a lot, yeah, it's a lot. But for sure to meet Rafa, yeah? Because what a hard guy. But let's say the one of the nicest moments here in Białystok was my goal for sure against Serco Blues in Conference League.
1: Powiedział, że naprawdę ogromna ilość takich cudownych wspomnień wiąże go z Białymstokiem, ogromna ilość takich momentów, mistrzostwo i oczywiście te wszystkie przepiękne chwile przysłonecznie na zawsze zostają w sercu. Co by na to, żebyśmy w takim staropolskim, podlaskim stylu podziękowali za ten wspólny czas naszemu wybitnemu napastnikowi? Ja proponuję 100 lat, okej?
3: Okay? 100 lat! 100 lat! Nie żyje, żyje nam!
1: Na cześć Afimiko! Na cześć Afimiko! Hip, hip!
0: What would you like to say to supporters of Jagiellonia today, when something is a final part?
2: That I love them so much and I will stay here all my life.
1: Na zawsze w sercu Afiego, kocha nas z całego serca, kocha was z całego serca, kocha Jagiellonię. Człowiek, który przeszedł do historii, który złotą czcionką napisał historię ostatniej ery Jagiellonii Białystok. Dzisiaj jest tutaj razem z nami na festiwalowej, pełnej niespodzianek scenie 5. naszpikowanego festiwalu. Oszalejemy wszyscy dzisiaj.
4: Tak, witamy bardzo serdecznie naszego gościa specjalnego.
1: Na cześć Oskara Pietuszewskiego, hip hip! Hip hip! Za chwilę prawdopodobnie rzuty karne. Oskar Pietuszewski oko w oko stanie z Gaborem.
5: Przyjechaliśmy po autografy od piłkarzy i kładem później pojeździmy.
6: Wiecie, co to za festyn?
5: Naszpikowani.
6: A znasz tę fundację? Jeszcze ona się zajmuje? Nie. To pewnie będzie okazja się dowiedzieć dzisiaj, prawda? To powiedz, po co przyszedłeś na festyn?
5: Żeby zobaczyć piłkarzy i żeby się fajnie bawić.
6: A u jakiegoś piłkarza ci szczególnie chodzi?
5: Abramowicz.
6: To twój ulubiony?
5: Tak.
6: A co ci się podoba w jego grze?
5: Ładnie wyjął gola.
6: Obronił karnego?
5: Tak.
6: No to super, też chcesz być piłkarzem?
5: Tak.
6: Grasz już?
5: Tak.
6: A gdzie?
5: W Lwach, Białystok.
6: I widzę, że masz nawet koszulkę Jagiellonii.
5: Tak.
6: Porządnie oznaczona.
5: Tak.
6: Myślisz, że też kiedyś będziesz takim wielkim piłkarzem?
5: Tak.
6: W Jagiellonii?
5: Tak.
6: A marzysz o jakichś jeszcze innych klubach, czy Jagiellonia to ten najważniejszy?
5: Jagiellonia.
7: No dobra, no to lepiej się strzela rzuty karne przy dopingu, więc mogę ten doping zapodać. Oskar!
3: Oskar! Oskar!
7: Panie Oskarze!
3: Oskar!
7: Na gwizdek!
3: Oskar! Oskar!
8: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o obowiązującym cały czas zakazie wypuszczania kotów i puszczania luzem psów podczas spacerów. Powiemy też o wyrokach, jakie zapadły w sprawie 4 Meksykanów, którzy na skraju Puszczy Białowieskiej produkowali narkotyki. Przypomnimy też o tym, że od 1 lipca na białostockie ulice wrócą bajkery.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. W Białymstoku cały czas obowiązuje zakaz wypuszczania kotów i puszczenia luzem na spacerach psów. Jest również apel o szczepienie czworonogów na wściekliznę. To po wykryciu przypadków choroby u dzikich zwierząt. Zagrożony obszar obejmuje m.in. południowe dzielnice Białegostoku. Tymczasem naukowcy podkreślają, że zwierząt w miastach będzie przybywać. Biolog z Uniwersytetu w Białymstoku Adam Zbyryt wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami głównie podmiejskiej zabudowy coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt, z drugiej miasta są dla nich atrakcyjne.
11: Pozbawione są drapieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
10: Trzeba więc ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Weterynaria to nowy kierunek studiów, jaki na Uniwersytecie w Białymstoku pojawi się już w przyszłym roku. W planie też budowa kliniki weterynaryjnej na terenie kampusu. Projekt wspierany przez samorząd województwa poparł teraz resort rolnictwa, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
12: Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
10: Koszt budowy kliniki przy uczelni szacuje się na około 110 milionów złotych. Tymczasem blisko 58 milionów ma kosztować budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. To oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wmurowano kamień węgielny, który jest z podwórka rodzinnego domu kapelana Solidarności. A białostocka Horten Arena zmieni barwy. To przy okazji zaplanowanej wcześniej modernizacji słupów zewnętrznych. I nowe barwy to odpowiedź na sugestie kibiców, klubu i mieszkańców, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
13: Prace będą trwały dosyć długo, bo około w tym roku i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej.
10: Nowa kolorystyka ma nawiązywać do barw miasta i Jagiellonii Białystok. Teraz ustalane są koszty modernizacji. Wyroki 10 i 11 lat więzienia usłyszało czterech Meksykanów, którzy na skraju Puszczy Białowieskiej produkowali narkotyki. Fabryczkę zbudowali w niewielkiej miejscowości w gminie Orla w wynajętym gospodarstwie, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Marzena Roleder.
14: Z tej ilości zabezpieczonej metamfetaminy zasadowej można by było wytworzyć około 800 kg metamfetaminy, czyli już w postaci soli.
10: Czyli około 800 tysięcy działek rynkowej wartości ponad 100 milionów złotych. Prokuratura, która chciała dla oskarżonych od 15 do 17 lat więzienia, rozważa apelację. Przed sądem stanie też mieszkaniec powiatu białostockiego. Pijany jechał S8-ką w okolicach Jerzewa. Był tak upojony alkoholem, że czekając na badanie alkomatem, zasnął. Ostatecznie wydmuchał ponad 2,5 promila. Przesiadamy się na rower i to miejski. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące przetargu na obsługę systemu i jednoślady w Białymstoku powinny wrócić od 1 lipca.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
8: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
15: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać nam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś, musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka o dostępy do baz danych. O to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce, na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, żeby było ich dużo, ale były też głębokie, żeby były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte o te rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, a coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, to ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwania informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania, sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No bo co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak duża odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji, takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Nimiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no, czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. To ma być nie na łapu-capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczny dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
16: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
15: To jest niekończący się w bardzo dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej.
8: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
9: Sportowy Białystok.
8: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
8: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
17: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
8: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
17: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze po pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi, Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszołna Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 km jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
18: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
17: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie, zarówno grą, jak i wypożyczeniem sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
18: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
17: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami, prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
18: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
17: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
18: No to super, w takim razie zapraszamy.
17: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
18: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
18: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
19: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty, zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy, chociaż nie ma żadnych krzyży. My wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. 36 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne, często ci, którzy będą deportowani w 1941 roku, ku ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski, kresowy, i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy, a są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach, z jakimi problemami spotykają się tutaj. Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski.
20: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
19: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń i co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym, to jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, bo dlatego, że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
18: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
19: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do outshore, do obozu w RPA, później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
18: Ponadto, co teraz dzieje się w muzeum, także na lato przygotowujecie ciekawą wystawę, można powiedzieć wręcz egzotyczną.
19: 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę, po raz pierwszy w Polsce, Arpigieras. Po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin, wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile. I dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję. Po raz pierwszy w Polsce 10 lipca otwieramy tą wystawę.
18: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński.
9: Aktywnie w Białymstoku.
18: Powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż 3 województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
0: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki, oprócz Amazonii i Kongo. To jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku 351 kilometrów tego szlaku. Wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną. Dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego zdrowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego. Wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
18: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
2: To właśnie te dwie rzeki Pisa-Narew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym, i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli z Piszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną, ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisa-Narew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
18: To była pełna optymizmu Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. I to tyle w tej godzinie programu. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
18: Kolejny, trzeci już spacer szlakiem starych domów. Białostoczanie mogli wyruszyć ze sprawą Stowarzyszenia Widok, a oprowadzała ich Anna Kraśnicka, historyczka i przewodniczka. Tym razem wędrówka rozpoczęła się w okolicach byłego getta żydowskiego.
21: Te spacery mają przede wszystkim przypomnieć, że mamy jeszcze stare domy do uratowania, które pamiętają dawne czasy i pamiętają też czasy getta. I tak nazwaliśmy ten spacer, że to jest po dawnym, nieistniejącym getcie, ale będziemy rozmawiać też o innych rzeczach. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o domach, które były wybudowane jeszcze i w XIX wieku, co tu się generalnie działo w XIX wieku, bo getto to jest bardzo krótki okres, bo to przecież Żydzi zostali stłoczeni tutaj w getcie 1 sierpnia 1941, a ich los został przypieczętowany z końcem sierpnia 1943, więc to jest zaledwie kilka lat. Natomiast no przecież tutaj ludzie mieszkali, prowadzili biznesy, mieli kamienice, mieli domy lepsze, gorsze, w różnym statusie ludzie mieszkali, nie tylko Żydzi, choć rzeczywiście tutaj w tej części to ta grupa dominowała. Ten spacer to przede wszystkim próba wyciągnięcia z takiego cienia tych budynków, które no, w zasadzie to na naszych oczach one mogą po prostu wypaść z krajobrazu miasta. Mogą się zawalić, mogą się spalić, cokolwiek. I wielka by była szkoda, dlatego że jest ich już naprawdę mało. Ja myślę, że na tym spacerze sporo ludzi po prostu będzie zaskoczonych, że można przejść w okolicach Alei Piłsudskiego, właściwie od domu do domu, prawie że nie widząc tej nowoczesnej zabudowy.
18: Spotkałyśmy się przy Włókienniczej 16, stara willa, ogromna, ale bardzo już zniszczona. Drewniana elewacja odpada, okna zabite pilśniami i deskami. W zasadzie balkon chyba trzyma się na słowo honoru, podobnie daszek przy drzwiach wejściowych. Z tyłu duży zielony teren, bardzo dziko teraz zarośnięty, głównie pokrzywy, jakieś krzaki. Jak ten dom wyglądał w czasach swojej świetności?
21: No, przede wszystkim był okazały, ale leżał na parceli, gdzie świetnie funkcjonowała fabryka rodziny Fuchsów. Ten dom, jak się okazało, miał też piękne wnętrza. Tam są malowidła, polichromie takie, jeszcze wciąż podobno zachowane, chociaż nie da się już teraz tam wejść.
18: Tętniło tam życie, pewnie śmiały się dzieci.
21: No na pewno, to był dom wielorodzinny. Przede wszystkim nie tylko rodzina Fuchsów tam mieszkała, ale także był tam na przykład sklep mięsny, z tego co wiemy, na dole. Także jak to zwykle w takim ruchliwym miejscu, przy ziemiu, jak jakieś sklepiki, a u góry mieszkania, więc z całą pewnością ten dom tętnił życiem.
18: Teraz, gdy tak na niego patrzymy, faktycznie, no szkoda by było, żeby popadał w ruinę. Fajnie by było, żeby odzyskał tę świetność. Czy jest na to szansa?
21: On nie popada, on już dawno popadł w ruinę. Szczerze, z tych wszystkich domów, które my tutaj pokazujemy, to wydaje mi się, że ten ma najmniejsze szanse. Myślę, że jego los jest przypieczętowany. Będzie trudno go uratować, ze względu na to, że już od wielu lat jest nieużytkowany, tam pewnie zgrzyb. Chyba trzeba by było dużej desperacji, żeby to jeszcze uratować. No ale cóż, taka nasza rola społeczników, historyków, żeby pokazywać, niech to będzie taki przykład, że nie warto do takiego stanu doprowadzać tego, co powinno być zabytkiem, co jest zabytkiem. Więc szczerze, nie wydaje mi się, żeby akurat ten został uratowany.
18: Ale właśnie to miejsce wybraliście na spotkanie, na zbiórkę przed dzisiejszym spacerem. Dlaczego?
21: Dlatego, że ta nasza akcja Stare Domy Mówią o Nas, to jest już część druga tej akcji. I w 2022 roku mieliśmy inny zestaw domów i też poprowadziliśmy 3 spacery i ten właśnie przy Włókienniczej 16, on był już wtedy na tej liście. I jeszcze wtedy byłam bardziej pozytywnie nastawiona, dlatego tu się spotykamy, żeby pokazać, co się stało, co się udało. No, nie wszystko zawsze wychodzi. My też nie podchodzimy do tego, że to za wszelką cenę, bo wiemy, że nie da się kopać z systemem, to nie ma sensu. Ale zaczynamy tutaj, żeby też pokazać to, co robiliśmy kilka lat temu, bo w niektórych przypadkach losy są inne, a nie, że stoi jak stał.
18: No przypomnijmy też za sprawą waszych starań ludzi z waszego stowarzyszenia, Dwór Herbstów dostanie nowe życie. Wszystko na to wskazuje.
21: No tak, no presja ma sens. Rzeczywiście tam na Skorupach jest nasz kolega, który mocno działa i myślę, że to no nie tylko on, ale dobre fluidy nad tym tematem, naciski. No i też powiem szczerze, że jakby było to 5 lat temu, to chyba też bym powiedziała, że on jest nie do uratowania, więc obym się znowu myliła. Ale bardzo się cieszę, że ten Dwór Herbstów będzie miał nowe życie, bo powiem, że ja się wychowywałam na Skorupach, urodziłam się na Skorupach, więc super. No to jest tak, ten jeden z przykładów. Oczywiście nie twierdzę, że to dzięki nam wyremontowano na przykład kamienicę na ulicy Waryńskiego 7, dobrze mówię?
18: No cudeńko, pięknie tam jest w środku.
21: No a jak oprowadzaliśmy to właśnie w 2002 roku, to była jeszcze ruina. No tylko, że murowane duże i takie okazałe, to jakoś chyba bardziej władze uważają, że jest sens to inwestować, a drewniane, stare, rozsypujące się, no jeszcze w dodatku troszkę na uboczu, nie w samym ścisłym centrum, to może jakby ktoś nie widzi, że to jest dobra inwestycja. Mamy jeszcze jeden dom do uratowania na Waryńskiego. On tam jest, on tam stoi. Nie jest już taki wspaniały, jak ta kamienica. 6 382 000 miasto włożyło w remont domu na Waryńskiego 7, a przecież Waryńskiego 11 też tam jest i czeka.
18: I w zasadzie prosi się, żeby wyglądać tak pięknie jak 6.
21: Tak pięknie to może nawet jest nierealistyczne, dlatego że to jest zupełnie inny typ domu, ale to nie chodzi nawet o estetykę, tylko o to, że to jest takie przedłużenie tej ostatniej uliczki, która odchodzi od Lipowej. Jest wąska, taka jak był przedwojenny Białystok. Wąsko zabudowane kamienice i schodzi tak lekkim łukiem do dzisiejszej Alei Piłsudskiego. Fajnie by było, żeby ten fragment, no po prostu, chociaż jeszcze ten jeden dom przedłużyć. Nam w tej akcji jednakowoż chodzi o to, że nie tylko są bojary, nie tylko jest Pałac Branickich, nie tylko są perełki na Warszawskiej, są domy po zwykłych mieszkańcach, są czynszówki, są troszkę dalej od centrum. My chcemy, żeby o nie też zadbać. Ja się nie zgadzam z tą koncepcją, że tylko jeden kawałek miasta wybieramy i o niego dbamy, a reszta nieważne. No nie, uważam, że mamy 2026 rok, jesteśmy w Unii Europejskiej. To myślę, że możemy jednak w takim mieście, które naprawdę jest piękne, zadbane, zadbać też o tych ostatnich świadków czasów, kiedy w Białymstoku było 50% Żydów, byli Niemcy, były fabryki, były jeszcze inne narodowości, mniejszości. Szczycimy się wielokulturowością. To jest taka wizytówka Białegostoku. To zróbmy coś więcej dla tego tematu.
18: Żeby to nie były puste słowa.
21: No nie, no generalnie nie są to puste słowa, ale na pewno można zrobić więcej.
18: Jest też taki dom przy Piłsudskiego 20B, ostatnio podziwiałam. Zresztą tam są dwie kamienice. Jak tam pięknie mogłoby coś funkcjonować?
21: No tam to przede wszystkim mogliby mieszkać ludzie w tych kamienicach. No przecież tam jest osiedle, które jest zamieszkałe, tam są drogie mieszkania. Całkowicie niezrozumiały jest fakt, że takie piękne, okazałe kamienice są po prostu od lat opuszczone.
18: A teraz wróćmy w okolice getta.
21: Tutaj getto było rzeczywiście na tym obszarze i te domy to przede wszystkim, tak po kolei idąc, będą związane z właścicielami kamienic, którzy byli ludźmi majętnymi, często przyjeżdżali spoza Białegostoku, inwestowali tutaj pieniądze. To też taka historia o tym, jak się przekształcały pola wokół Białegostoku w miasto. Kilka posesji wzdłuż ulicy Waryńskiego, to na samym początku były pola należące do ogrodnika Jana Klemensa Branickiego. Dopiero później ta rodzina wyprzedaje te działki, ktoś inny kupuje, ktoś znowu sprzedaje, działki się dzielą. Więc to jest taka historia, ten szlak to jest tak, historia przedsiębiorczości pewnych ludzi, historia powstawania tkanki miejskiej, no i później historia getta oczywiście, zniszczenie ogromne i na koniec to, co się urodziło po II wojnie światowej. W bardzo wielu punktach, wbrew starej siatce ulic, wbrew logice przedwojennej. Także no, wydaje mi się, że ten spacer będzie bardzo różnorodny. Zaczynamy od Włókienniczej 16, już omówiliśmy. Częstochowska 14/2. Przede wszystkim był to wielki biznes. W latach 30. była to 8 co do wielkości fabryka w Białymstoku. Najpierw zarządzały tą fabryką od zarania dziejów. Od początku, jak zostały wybudowane, dwie rodziny. Jedna to będzie rodzina Marejnów, druga to Zilberblatowie. No ale ten budynek, który my wszyscy kojarzymy, nasze pokolenie, ze Skłotem, to po prostu woła o to, żeby go ratować.
18: I my wołamy razem z nim.
21: Tak, wołamy. Ratujmy stare domy. Dalej będziemy iść, oczywiście tam będzie synagoga, która jest galerią Ślędzińskich dzisiaj. Dalej będzie cmentarz gettowy, czy też jego relikty. I dojdziemy do domu przy Artyleryjskiej 5. W ogóle niewiele osób wie, że tam taka perełka jeszcze w krzaczorach stoi. Później troszkę cofniemy się, przejdziemy przez ulicę Piłsudskiego. Piłsudskiego 20B, czyli właśnie ten cały szereg kamienic opuszczonych od lat. I na koniec Waryńskiego 11 i 7 też już troszeczkę rozmawiałyśmy o tym.
1: Dzisiejszą przewodniczką jest Anna Kraśnicka. Tak, bardzo prosimy o brawa.
4: Brawo! Piękna!
1: Myśmy z panią już współpracowali. Jest to bardzo udana współpraca i bardzo się cieszę, że możemy razem znowu spacerować.
21: Ja się cieszę.
18: A czy wy mielibyście ochotę wybrać się szlakiem starych białostockich domów? Jeśli tak, wszystkie wskazówki znajdziecie na profilu facebookowym Stowarzyszenia Widok. Polecam.
9: Eko Białystok.
18: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
12: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznych w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków.
18: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
22: Gmina Przerość otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
18: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
23: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii w stacji uzdatniania wody w Przerośli i stacja uzdatniania wody w Śmieciuchówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
22: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
18: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
3: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę. Powstanie pompa ciepła, stąd i potrzeby oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, więc 40 kW-pików plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3-kilowatowych, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie. No i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj, wiadomo, wszyscy szukamy.
22: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
18: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
5: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminy Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować w pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować. Także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
18: Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować. I to tyle w tej godzinie programu Julita Grzywa. Dziękuję.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Zajrzymy m.in. do białostockiej jadłodzielni. Powiemy o niesamowitej wystawie, która zostanie wkrótce otwarta w Białostockim Muzeum Pamięci Sybiru i zabierzemy Was na pierwsze miodobranie do miejskiej pasieki w Białymstoku. Będzie też przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od tematu ratowania żywności przed marnowaniem. Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
1: Kiedy jest największy ruch?
2: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
1: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
2: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
1: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
2: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
1: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
2: Osób przychodzących nie brakuje.
1: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
2: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz tygodnie coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
1: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
3: Tak. No dzisiaj tak, skromniej. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
1: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
3: Tak.
1: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
3: Ja, bo tak.
1: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
3: Popatrz.
1: Miłego na

0: nawzajem.
1: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, i na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne. A jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
0: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
1: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
0: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
2: No to przyniosłem.
0: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
2: No chyba tak.
0: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
2: Ja bym jak tu jest.
0: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana, nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
1: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się częstować, więc też może być trochę krępujące.
0: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
2: Tak, tak.
0: I co, przydaje się?
3: Tak.
0: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
1: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie już przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
0: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
1: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
0: Dwie idee temu przyświecają. Z jednej strony nie marnujmy, z drugiej się podzielmy. Nawet trudno powiedzieć, która jest ważniejsza.
1: Myślę, że obie są ważne, tak? Wiemy, jak bardzo dużo tej żywności na świecie się marnuje. Statystyki pokażą, że około 5 milionów ton żywności. No to patrzą też nas taki zdrowy rozsądek, że tej żywności tyle marnujemy, że każda osoba, która tak naprawdę by potrzebowała tej żywności, mogłaby się nią posilić i dlatego między innymi powstają w różnych częściach Polski. W Białymstoku mamy aktualnie 2 jadłodzielni. No mam nadzieję, że będą powstawały też inne, żeby nie trzeba było jechać z jednego końca na drugi koniec miasta, bo to wiadomo, może być troszkę uciążliwe, ale na chwilę obecną mamy tak, jak mamy. No ważne, żeby też mieć w głowie, aby tej żywności nie marnować, tak kupować może trochę mniej i przede wszystkim nie wyrzucać do kosza. A jak mamy na przykład sąsiadów potrzebujących, no to jak najbardziej.
0: Tyle ludzi głoduje na świecie. Ja myślę, że to, co robicie, to taki drobny krok w kierunku tego, o czym mówimy, że w zasadzie nikt nie musiałby być głodny. Tyle mamy jedzenia, tylko kwestia dystrybucji.
1: Oczywiście, że tak, to kwestia tego, żeby się tylko też mieć z tyłu głowy. Jeśli nawet mam zakupione więcej, no to żeby się z kimś drugim podzielić.
0: Dzień dobry. Czy często pan korzysta tutaj z tej jadłodzielni?
2: Czasami.
0: Można coś dobrego znaleźć?
2: Można.
0: Dzisiaj coś dobrego pan ma?
2: Pewnie. Nie da się.
0: Na śniadanko?
2: A.
0: Coś jeszcze będzie później.
2: Oczywiście.
1: Najsmutniejsze są sytuacje, gdy ludzie opowiadają, że na przykład ostatnie brak pieniążki wydają na utrzymanie, nie wiem, mieszkania, wykup leków, a później ostatnim elementem jest gdzieś zakupowanie tej żywności i że żyjemy w XXI wieku i jednak są osoby, które cierpią głód, a gdzie wydaje się to mało prawdopodobne, ale są takie osoby. Ale też są i ciekawe historie, takie radosne, gdzie rodziny, zwłaszcza z małymi dziećmi, przychodzą i jak rodzice edukują swoje dzieci, że należy się żywnością dzielić z innymi potrzebującymi. To mamy też seniorów, którzy robią taki gest dobra względem osób potrzebujących i były panie, które specjalnie gotowały i przynosiły przez siebie przygotowane obiady.
0: Jeśli ktoś w Białymstoku czuje się głodny, gdzie może znaleźć jedzenie? U was. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj się pojawia jedzenie i za chwilę ktoś się nim częstuje. A gdzie na stałe można coś zjeść?
1: No na pewno paczki, między innymi, które przydziela MOPR czy Caritas, w których jest taki punkt Samarytanin na ulicy Kolejowej, ale też stale otwarte miejsca takie jak na przykład osoby w kryzysie bezdomności są. Mamy placówki, ta jedna z większych placówek przy ulicy Grunwaldzkiej 76, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Tutaj mamy na ulicy Warszawskiej Eleos, tam jest taki punkt też świetlica, w której można otrzymać żywność, ale też jest i nasza fundacja, Fundacja Spesalwi, która mieści się przy ulicy Radzymińskiej 16. My też jesteśmy otwarci 3 godziny dziennie, więc jak ktoś do nas przyjdzie, jest czy potrzebujący, czy głodny, no to zawsze na pewno otrzyma kawę, herbatę i coś do przekąszenia, żeby brzuchu nie burczało.
0: Radio Złote Przyboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. Zachęcamy do dzielenia się żywnością. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, a będzie w nim m.in. o wstrzymaniu przebudowy drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej, o billboardach, które będą zachęcały do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach oraz o pionierskim zabiegu w klinice kardiologii szczepienia nowoczesnego bezelektrodowego stymulatora serca.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Magda Tkaczek, zapraszam. Wstrzymana przebudowa drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej to na wniosek przyrodników, w ocenie pracowni na rzecz wszystkich istot. Problemy dotyczą zarówno wielkości inwestycji, jak i tego, że trwa teraz okres lęgowy ptaków, mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni.
5: Nikt się nie przeciwstawia remontowi drogi, ale mamy wątpliwości co do rozbudowy tej drogi.
4: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku chce, by drogowcy wskazali, jak ograniczą negatywny wpływ budowy na przyrodę. Inwestycja ma ponad 20 kilometrów. Inwestycje tyle, że te, jakie udało się zrealizować w Białymstoku, można oglądać na specjalnej wystawie w centrum stolicy Podlasia. Ekspozycja ustawiona na rynku Kościuszki pokazuje przemiany miasta i projekty, które powstały dzięki funduszom europejskim. Tymczasem na skwerze imienia Pawła Adamowicza w Białymstoku powstało ciekawe miejsce pamięci i kolejna ławka otrzymała tabliczkę z nazwą. W poprzednich latach były to ławka samorządności i ławka tysiąclecia Korony Polskiej. Dołączyła do nich ławka Konstytucji 3 maja. Zmodernizowane przejścia dla pieszych i nowe kamery. Do Podlaskiego trafi prawie 800 tysięcy złotych z programu Razem Bezpiecznie realizowanego przez MSWiA. I na przykład 120 tysięcy złotych dostanie Białystok na budowę przejścia przy przedszkolu nr 32 przy ulicy Pułaskiego. A te billboardy mają zachęcać do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach. Autorką jest Anna Jakubowska z Zespołu Szkół Technicznych imienia Andersa w Białymstoku. Zwyciężyła w konkursie plastycznym Bezpiecznie na dwóch kółkach. Gdy odbierała nagrodę, nie kryła emocji.
6: Dziękuję organizatorom. Cieszę się, że tu jestem, a podczas rysowania tej pracy to było bardzo ciekawe.
4: W konkursie wzięło udział w sumie 35 uczniów. Pionierski zabieg w klinice kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lekarze wszczepili pacjentowi nowoczesny bezelektrodowy stymulator serca, który współpracuje z drugim urządzeniem bez użycia klasycznych elektrod. Technologia daje pacjentom większe bezpieczeństwo i poprawia komfort codziennego funkcjonowania. O komfort przyszłych matek i ojców dba z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych i specjalnie dla nich uruchomił skrzynkę e-mail, mówi rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka.
7: Za jej pośrednictwem przyszli i obecni rodzice mogą zadawać pytania dotyczące indywidualnych spraw oraz uzyskiwać informacje o wszystkich formalnościach związanych z ubieganiem się o oświadczenia z ZUS-u.
4: Pytania można wysyłać na adres mama@zus.pl. A w trzeci weekend czerwca będą Dni Białego Stoku, nawiązują do historii miasta i jego rozwoju. Świętowanie odbywa się w okresie, gdy wypadają imieniny Jana Klemensa, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
8: Rozpoczynamy w piątek koncertem popowo-rockowo. Wykonawcy to Bryska, Oskar Cyms.
4: Z kolei w sobotę będzie wręczenie wyróżnienia Urbi Meritus, zasłużony miastu, a potem kolejny koncert gwiazd. Nie zabraknie imprez towarzyszących jak Podlaskie Śniadanie Mistrzów, również spektakli i wykładów. Program jest na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Głos
9: sztuki współczesnej na temat II wojny światowej. To najnowszy projekt Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Już 2 czerwca odbędzie się wernisaż pod tytułem Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku zobaczymy dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
10: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, niektóre z tych miejsc to są miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy 4 artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy 3 miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale 1. i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa od 2 czerwca. Mamy wernisaż o godzinie 18:00, wystawa będzie eksponowana od tego dnia aż do 30 czerwca. Wystawa Art of Remembrance będzie eksponowana w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru, wewnątrz naszego budynku. Cały projekt Art of Remembrance jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa i z tego względu wszystkie uczestniczące w nim muzea zapewniają wstęp na tą wystawę podczas jej ekspozycji w swoich murach bezpłatnie. Także na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
9: A teraz głos kuratorki wystawy i artystów.
11: It has been a real privilege.
10: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowany. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. 4 wybranych artystów dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu
12: i osobistej wrażliwości głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Pumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
13: The country where art has always been strong to defend seminal values.
14: Glad to be present even through.
12: Matka to instalacja wideo autorstwa właśnie Johanna Moisandera, który do Muzeum Pamięci Sybiru przybył w 2025 roku. Stworzyłem ją podczas rezydencji w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tytuł ma podwójne znaczenie. Po polsku oznacza słowo matka. Po fińsku jednak słowo matka oznacza podróż. To słowo spotkałem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, gdzie ten deportowany opisywał rytm odjeżdżającego pociągu, powtarzającego słowo matka. Czerpiąc też z motywu piety, motywu religijnego, polskiej kołysanki, moje dzieło podchodzi do historii deportacji przez metaforę i emocjonalny rezonans, a nie przez bezpośrednie przedstawienie, przez sugestie i powtórzenie. Experience that they had
9: during the history. Mówi dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
15: Zawsze, jeżeli otwieramy wystawę, która dotyka sztuki nowoczesnej, zdajemy sobie sprawę, że ten odbiór jest zupełnie inny. To nie jest wykład, to nie jest opowieść historyczna, to jest przetworzenie przez danego artystę doświadczeń, które dotyczą tej ciemnej strony historii, bo generalnie historia II wojny światowej była tragiczna, a dla nas, którzy opowiadamy tą historię w Muzeum Pamięci Sybiru, ten wątek deportacji, zesłania, czy na daleką Syberię, czy do Kazachstanu, czy do łagrów jest najważniejszy. I artysta, który u nas gościł, gość z Finlandii, przez kilka tygodni zapoznawał się z naszymi eksponatami i co wybrał do przedstawienia? To, co też jest niezwykle ważne dla naszych Sybiraków, matka. Matka to jest jego przewodni temat, to co sam podkreśla. Matka to jest słowo polskie, które oznacza matkę po polsku, natomiast te słowo polskie matka w języku fińskim oznacza podróż. Ta podróż dla tych osób była niezwykle tragiczna.
9: Przypominam, wernisaż wystawy Art of Remembrance już 2 czerwca będzie można ją oglądać w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przez cały miesiąc i co ważne, za darmo. Polecamy.
3: Eko Białystok w Radiu Złote Przeboje.
9: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprosił dziennikarzy na pierwsze tegoroczne miodobranie do miejskiej pasieki. Wyciągnął siatkę z miodem i wspaniałym plastrem, a później zachęcał dziennikarzy do próbowania. Posłuchajcie, co się tam działo.
16: Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie już teraz oficjalnie na miodobraniu, pierwszym w tym roku w pasiece miejskiej w Białymstoku. Są z nami prezydent miasta Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski i opiekun naszej pasieki, pan Mikołaj Mak. Panie prezydencie, no zapraszamy.
8: Szanowni Państwo, mam pierwszy tegoroczny miód. Pasieka powstała w 2019 roku, wtedy 98 kg miodu było, a w ubiegłym roku, mimo że uli no, jest 8, to aż 211 kg, czyli rok był dobry, jeżeli chodzi o produkcję miodu. Tutaj mamy ule, większość to uli zabytkowych, pochodzących z różnych regionów naszego województwa, ale widać, że pszczoły tutaj się dobrze czują. Wokół są łąki kwietne, jest bardzo dużo pokarmu. No nie chcę tutaj mówić o właściwościach leczniczych, zdrowotnych miodu, bo on jest powszechnie znany. Jest takie polskie powiedzenie, kto ma ule, ten ma miód. A dodatkowo jeszcze oczywiście pszczoły są niezwykle pożytecznymi owadami. Jest akurat maj, wiosna. Właśnie wykonują bardzo ciężką pracę, zapylając owoce. I no jest takie powiedzenie naukowców, że Dopóty będzie ludzkość, dopóki będą pszczoły, więc my jesteśmy nierozerwalnie zależni właśnie od pszczół, które są owadami bardzo pożytecznymi. Jak widać, nie są agresywne. Mogliśmy tam do nich podejść, wyjąć te ramki z miodem. Cieszymy się, że dopisała nam wspaniała pogoda. Ramka jest bardzo ciężka, jest tutaj też pierzga właśnie na tej ramce, czyli praktycznie no wszystko, co pszczoły produkują, tak naprawdę produkują dla nas. Miód jest absolutnie nie do sprzedaży. Pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
17: Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół, więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze. Przed nami akacja, kasztan przekwit. Miód będzie.
8: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy jeszcze drugą pasiekę, ale ta druga pasieka jest zachowana, to jest w okolicach Alei Aliny Andrzeja Myrchów, ale ona jest zrobiona z barci, tak w stylu takim tradycyjnym, można powiedzieć, staropolskim. Jest zawieszona wysoko na drzewie i tam miodu nie pobieramy. Tam pszczoły produkują dla siebie, żyją w takim bardzo naturalnym środowisku.
16: Panie prezydencie, pan tutaj no nie pierwszy raz no pobiera kolejny, miód chyba od pszczół. To troszkę takie niepokojące jest dla przeciętnego człowieka wejście no, do zwierząt, które jednak mogą żądlić.
8: Mogą żądlić, ale po pierwsze rozpalamy i odmiamy te pszczoły, czyli one są troszeczkę, powiedzmy sobie, mniej aktywne. Ale z drugiej strony chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy, no, że tak powiem, bardzo blisko tego ula. Cieszę się, że możemy po raz kolejny z panem Mikołajem to miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa, przede wszystkim właśnie świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, o tym, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
16: Panie Mikołaju, one nie są niebezpieczne dla przeciętnego człowieka, który tutaj spaceruje obok, są zabezpieczone z jednej strony rzeką, też to jest chyba łagodny gatunek tej pszczoły.
17: Staram się te pszczoły sprawdzać, które przyjeżdżają do siebie, wymienia pszczoły cały czas, nie są te same, jak najłagodniejsze oczywiście, no i żeby były miodne, a prawnie to 10 metrów jest taki zapis od ścieżki uczęszczanej, także nawet prawnie jesteśmy w porządku jako miasto, ale o łagodność pszczół to po prostu już ja o to zadbam.
8: Wychowane są po prostu dobrze.
16: Państwa dziennikarze zapraszamy do pszczółka! Do spróbowania naszego miodu. Zapraszamy, teraz spojrzymy, jak wygląda ramka. Panie prezydencie, ciężka ramka była?
8: Tak, tak, ramka była ciężka, widać, że jest pełna miodu. No pewnie, może nie we wszystkich jest tyle samo tego miodu, ale ta akurat jest, dodatkowo pan Mikołaj jeszcze wybrał właśnie z pierzgą, czyli z przerobionym pyłkiem. Znakomite, widać, że miód leci sam.
16: Teraz pokroimy. W jaki sposób jeść miód taki prosto z ramki?
17: Można pod to połknąć nawet. Tu jest tyle wosku malutko. Pierwszy spróbuje pan prezydent. Może z pierzgą pszczelą. Nie za wiele, wszystkim starczyło, ale pierzgi szczególnie. Ale tu jest i miód.
8: Dziękuję bardzo.
17: Bardzo smacznie.
16: Tutaj mamy łyżeczki.
8: Po raz pierwszy udało się właśnie z pierzgą.
17: Z pierzgą pożyć.
16: Szanowni Państwo, bardzo prosimy.
8: Prosimy. Panie redaktorze.
16: Proszę, panie redaktorze.
8: Panie redaktorze, łyżeczka, sprzęty wyłączyć.
16: Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Popróbujemy tego miodu. Zapraszamy Państwa za rok na pewno na kolejne miodopranie w miejskiej pasiece.
9: Między innymi dzięki utworzeniu tej pasieki Białystok został wyróżniony za działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających oraz dołączył do miast przyjaznych pszczołom. Pomysł utworzenia miejskiej pasieki powstał przy okazji zakładania łąk kwietnych. Była to naturalna kontynuacja tworzenia w mieście przestrzeni z roślinami nektaro i pyłkodajnymi. Pasieka jest też projektem edukacyjnym i elementem programu Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Jesienią przyszłego roku Białostocki Uniwersytet planuje utworzyć kierunek lekarsko-weterynaryjny. Uczelnia chce też wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną za 100 milionów złotych. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku list intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Łukasz Prokory, minister rolnictwa Stefan Krajewski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski oraz zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kicia. tak kucharska. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
18: Pomysł pana rektora, aby uruchomić kierunek weterynaryjny, a co z tym się wiąże, powołać klinikę weterynaryjną, zdobywa dzisiaj niezwykle dwóch ważnych partnerów, czyli ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz centralny organ państwowy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niezwykle ważne partnerstwo, ponieważ aby ta klinika powstała, potrzebne są pieniądze. My jako województwo planujemy lobować za tym, aby ten pomysł znalazł odzwierciedlenie albo w funduszach regionalnych w przyszłej perspektywie finansowej, czyli w planie partnerstwa krajowego i regionalnego, albo w funduszach centralnych, czyli w tych rozdziałach krajowych tego planu partnerstwa. Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
9: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że inicjatywa jest szczególnie istotna dla województwa podlaskiego.
19: Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa powstaje w województwie podlaskim, bo przecież województwo podlaskie rolnictwem stoi. Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą. Produkcja mleka, rozwinięta sieć mleczarni, chów i hodowla zwierząt. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To spełnienie dobrostanów, to odpowiednie dbanie, opieka zdrowotna nad tymi zwierzętami. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii i tutaj w województwie podlaskim nie było do tej pory, kiedyś historycznie było, dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, ale też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia, przygotowania, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i zarówno w kadrę tą naukową, akademicką, ale też musimy sprawić, by po pierwsze pojawili się tutaj studenci, ci, którzy chcą zajmować się weterynarią i leczeniem zwierząt dużych, bo z tym jest dzisiaj największy problem, ale też odpowiednio później przygotować dla nich miejsca pracy w regionie. To wspólne działanie ma doprowadzić do tego szybkiego działania, szybkiego zabezpieczenia budżetu na to, żeby te zamierzone cele jak najszybciej zrealizować, żebyśmy mogli po 2027 roku i z nowego budżetu Unii Europejskiej skorzystać ze środków, wykorzystując współpracę z innymi resortami, właśnie przeprowadzić jak najsprawniej te działania.
9: Mówi rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Mariusz Popławski.
20: Bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że wspólnie w tak znakomitym gronie możemy głośno powiedzieć, że to już jest najwyższy czas. Najwyższy czas na to, żeby lekarzy weterynarii kształcić w województwie podlaskim, kształcić w Białymstoku, kształcić na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów. Oczywiście przed nami bardzo długa i kręta droga do realizacji tego celu. Pierwszy krok już został dokonany, bo na Senacie Uniwersytetu w Białymstoku podjęliśmy uchwałę o uruchomieniu tego kierunku studiów od 1 października 2027 roku. Natomiast jeszcze wiele rzeczy i działań przed nami. Jednym z tych najważniejszych, o czym już była mowa, jest zbudowanie nowoczesnej kliniki weterynaryjnej na naszym terenie, na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Do tego potrzebne jest przede wszystkim finansowanie, ponad 100 milionów złotych, ale jestem przekonany, że dzięki współpracy, wsparciu państwa i wielu, wielu innych osób dobrej woli uda nam się ten cel zrealizować.
9: Mówił rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Mariusz Popławski. Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapewniła, że agencja w ramach swoich kompetencji będzie wspierała realizację projektu.
21: Jest to ważne nie tylko dla regionu, myślę, że również dla Uniwersytetu w Białymstoku, który będzie gwarantował rozwój Uniwersytetu, ale przede wszystkim też wspierał i studentów, i mieszkańców rolnictwa. rolników tego regionu, jak i regionów sąsiednich. Podpisanie tego listu jest gwarantem współpracy w ramach kompetencji, jakie posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego, a my jako agencja staramy się wspierać w szczególności zwiększenie produkcji zwierzęcej, która jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego jako całości.
9: Mówiła Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Klinika ma być nowoczesnym ośrodkiem oferującym kompleksową diagnostykę i leczenie zwierząt. W planach jest wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt oraz mobilne jednostki terenowe, które pozwolą na szybkie reagowanie w trudno dostępnych miejscach, m.in. na terenach przygranicznych i w sąsiedztwie parków narodowych. Ma obejmować m.in. strefy przyjęć dla zwierząt małych i dużych, oddział zakaźny, sale operacyjne i zabiegowe, rehabilitację, hospitalizację psów i kotów oraz laboratorium patomorfologiczne z salą sekcyjną. Powstaną również gabinety naukowe, część dydaktyczna dla studentów i wykładowców oraz zagrody i wybiegi dla zwierząt, w tym dla koni, bydła i żubrów. Klinika weterynaryjna ma powstać w 2030 roku na Uniwersyteckim Kampusie przy ulicy Ciołkowskiego na wysokości ulicy Dywizjonu 303. Gotowa jest już wstępna wizualizacja budynku przygotowana przez pracownię architektoniczną Art Projekt. Idea rzeczywiście imponująca. My życzymy władzom Uniwersytetu energii, sił i sprzyjających wiatrów, aby rzeczywiście udało się to wszystko zrealizować. A my pozostajemy w tematach związanych z naukowym podejściem do wsi. Za chwilę będzie coś o Smart Village.
3: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
9: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
18: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
9: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
1: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze. Z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas, jako zarządu województwa, zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
9: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać
19: po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać. A coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim i właśnie to są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
9: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
5: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom.
9: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.
6: W projekt jest zaangażowanych 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza i myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
9: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
22: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
9: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Zakończył się sezon piłkarski w Ekstraklasie. Jagiellonię czeka bardzo dużo zmian. Niektóre już się rozpoczęły. Przede wszystkim klub opuszcza nasz napastnik Afimiko Pululu. Odchodzi z klubu, ale jego portret znajdzie się w galerii klubowych sław, która znajduje się na zewnętrznej elewacji białostockiego stadionu. Ale to dopiero po remoncie, który rozpoczyna się na Horten Arenie, o czym poinformował prezydent Białego Stoku roku Tadeusz Truskolaski.
8: Na Horten Arenie mają przebiegać prace konserwacyjne związane ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna, jeżeli chodzi o pomarańcz i kolor biały, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, no, a była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo około i w tym roku, i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest naszym zdaniem, bo żeśmy już ją tutaj oglądali, bardzo interesująca. No i państwo i kibice sami to ocenią.
9: Mówi prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
0: Oczywiście odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, kibiców klubu, no i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście z zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnie delikatności dla bryły stadionu. No jeśli chodzi, jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosennej i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby ten nasz stadion Horten Arena był jeszcze piękniejszy. No, mamy najpiękniejszą drużynę, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
9: Wiceprezes Jagiellonii Andrzej Wilczyk.
4: Chcielibyśmy jako klub, jako społeczność kibice bardzo podziękować, że wsłuchano się w nasze głosy, żeby pomalować, przemalować te słupy. To jest dla nas ważna sprawa, więc bardzo serdecznie dziękujemy. I na czas remontu chciałbym poinformować, że Galeria Sław, która jest od ulicy Wiosennej i od ulicy Ciołkowskiego, zdejmiemy. Wróci już w nowej formie. Nie mogę czasowo określić, w jakim momencie, ale wróci, pojawi się inna. No i tak się akurat złożyło, że żegnamy zawodnika znaczącego Pululu. To jest zawodnik, który zasłużył, aby się w tej Galerii Sław pojawić, więc w przyszłości będzie. Dziękuję za to, że to, co wydawało się nam kiedyś niemożliwe, jednak będzie zrealizowane, te kolory się zmienią, nie będzie pomarańczowego, który nie ma związku ani z miastem, ani tym bardziej z Jagiellonią, więc dziękuję serdecznie.
9: Projekt przebudowy stadionu przygotowali Bogusława i Daniel Hadukiewicz.
7: Przystępując do projektowania kolorystyki słupów stalowych na stadionie Horten Arena w Białymstoku, mieliśmy wyjątkowe zadanie. Zadanie to było wyrażone w tym, że mieliśmy na celu połączenie z jednej strony silnej tożsamości klubu Jagiellonia wyrażonej w jej barwach, z drugiej strony barwy miasta Białegostoku, a z trzeciej strony pracujemy nad zastaną architekturą, potężnym, dość monumentalnym obiektem. Chcieliśmy uniknąć dosłownego cytowania tych kolorów, o których wspomniałem, gdyż takie dosłowne zacytowanie kolorów mogłoby sprawiać, że obiekt byłby przytłaczający, zbyt jaskrawy, zbyt nachalny, może nawet cyrkowy, odpustowy. Dlatego postanowiliśmy, że chcemy przede wszystkim zachować elegancję tego obiektu, a kolorystykę przedstawić w sposób właśnie jak najbardziej łagodny, nienachalny, ciekawy nawet. Dlatego stawiamy tutaj na dualizm architektoniczny. Stadion w Białymstoku jest obiektem, który w tkance miejskiej, w urbanistycznej tkance jest obiektem żywym i zasługuje na to, żeby prezentować się szlachetnie przez 365 dni w roku. Dualizm architektoniczny wyrażamy w ten sposób, że za dnia stawiamy na elegancję i lekkość w sposób nienachalny. Malujemy słupy pionowe w kolorach od koloru czerwonego, acz nie żywego, tylko zgaszonego czerwonego, przechodząc gradientem tonalnym do koloru jasnożółtego, Z kolei słupy skośne malujemy w kolorze białym, co nadaje lekkości, a zarazem jest również związane z identyfikacją wizualną miasta Białystok. Tym sposobem obiekt zyskuje na lekkości, a zarazem zyskuje nowoczesny, estetyczny charakter.
10: Nasza koncepcja zakłada również iluminację nocną. Stadion zaczyna żyć nocą, wtedy zaczyna bić tak naprawdę serce stadionu i zastosowanie oświetlenia wyjątkowego wydobywa głębiej i ognistą moc barwy klubu Jagiellonia. Jak widzimy na wizualizacji, gradient aż płonie, tworząc niesamowitą, aż nawet teatralną scenerię, widoczną z daleka, więc myślę, że kibice, zyskując taką oprawę, naprawdę w tym miejscu będą się czuć jak w swojej twierdzy, po prostu. Cieszymy się, że mogliśmy brać w tym udział. Właśnie chciałam pochwalić władze miasta, zarząd i też prezesów klubu, że są tak świadomymi architektonicznie osobami i uważam, że naprawdę jest to sukces, bo było to trudne zadanie i doszliśmy do wspaniałego finału. Mam nadzieję, że z powodzeniem.
9: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
11: Prezes Andrzej Wilczyk to przedstawiciel środowiska weteranów. Ma więc taką wyjątkową słabość do tego, co było w połowie lat 80., 40 lat temu. Więc ma słabość do tego, że kiedyś były pestki, napoje w woreczkach, kiełbasa perelowska, drewniane krzesełka. Co prawda jesteśmy obaj w podobnym wieku i też ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, ale bardzo się cieszę, że udało się tutaj bez żadnych problemów porozumieć, żeby pójść właśnie też w stronę tych odbiorców, mieszkańców naszego miasta, którzy są młodsi, mają nowoczesne podejście i myślę, że ten projekt, o którym tutaj rozmawiamy, który został przedstawiony przez państwa projektantów, zaakceptowany przez pana prezydenta, właśnie jest też takim pokazaniem tego, że oprócz tego koncentrowania się na tym, co było kiedyś, idziemy do przodu i te rozwiązania, patrząc na to, jak stadion będzie się prezentował, czy też może się prezentować i w dzień i w nocy, właśnie świadczą o tym, że jesteśmy otwarci na tego nowego odbiorcę, na którym też nam bardzo zależy.
9: Prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
0: My się jakby strzeliwujemy w inwestycję, która jest teraz realizowana w remont słupów w zasadzie od 2015 roku. Tutaj to jest duża inwestycja, ona polega na wymianie powłok antykorozyjnej, przeciwpożarowej, no oczywiście tej zewnętrznej. Jakby my wchodzimy w ten proces właśnie tego remontu. No sam remont słupów od 2005 roku, w zasadzie no 6-7 można tak powiedzieć, to jest koszt no duży, tak, bo to jest ponad 10 milionów złotych, ale mówimy o wszystkim, o całej tej wymianie tych powłok. Natomiast no mamy nadzieję, że całe malowanie, no daliśmy do wyceny dla tego wykonawcy, który ma podpisany z nami kontrakt, że uda się jakby ten koszt w tym całym zadaniu inwestycyjnym zmieścić. No jak nie, no to pewnie coś tam trzeba będzie dołożyć, no ale dodaliśmy poszczególne teraz parametry też tych odcieni, farb. No a także, tak jak mówiłem, no duże przedsięwzięcie, ale idzie dobrze, dobry wykonawca, który od właśnie zeszłego roku już tutaj działa u nas na stadionie, tym bardziej, że ten stadion, no już tak jak Państwo wiecie, ma 12 lat, no i to są konieczne prace, które należało rozpocząć i należy wykonywać. Będą trwały jeszcze w przyszłym roku, 82 słupy. Zostanie nam jeszcze pewnie na końcu około 22 słupów. No środki mamy zabezpieczone i realizujemy stopniowo, a tu się strzeliwujemy, także to nie jest jakby koszt samego pomalowania. To jest tylko jeden z tych elementów, wykorzystujemy ten czas, tak jak już powiedziałem na wstępie, jest to wsłuchiwanie się w głos klubu, w głos kibiców, z aprobatą tutaj władz miasta. Działamy po prostu. W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg na oświetlenie płyty głównej modernizacji. To jest kluczowa rzecz dla nas. No musimy się dostosować do wymagań UEFA i no, ekstraklasy. Także to musimy w pierwszej kolejności zrobić na oświetlenie LED-owe. Też no, koszt ponad 2 miliony złotych. Od tego zaczynamy. No a kolejnym krokiem, mamy przychylność władz, ale też będziemy oczywiście szukać jakichś innych źródeł finansowania, będzie kwestia zrobienia iluminacji. Także krok po kroku.
9: Mówił prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
3: Festiwal.
9: Bryska, Oskar Cyms i Pektus będą gwiazdami Dni Białegostoku. Znamy już program Święta Miasta. Impreza odbędzie się w przedostatni weekend czerwca. Co roku powiązana jest z przypadającymi 24 czerwca imieninami Jana i świętem hetmana Jana Klemensa Brzeskiego. Branickiego, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
12: Świętujemy imieniny Jana. W tym roku to przypada między 19 a 21 czerwca, piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy przede wszystkim naszych mieszkańców oraz gości na szereg wydarzeń z tym związanych. Rozpoczynamy w piątek koncertem popowo-rockowo. Wykonawcy to Bryska, Oskar Cyms i myślę, że chyba najbardziej znany, rozpoznawalny zespół Pektus, czterech braci. Następnie w sobotę koncert Oczarowanie Wodecki Twist, a więc z orkiestrą Tomasza Szymusia i wieloma gwiazdami towarzyszącymi właśnie temu wydarzeniu. Ale też przed koncertem, czy w trakcie koncertu, jak tam wyjdzie, będziemy wręczać, ja będę wręczał Urbi Meritus, czyli Zasłużone Miasto dla 12 osób, które w tym roku, no myślę, że będą miały zaszczyt, aby to wyróżnienie odebrać. A kolejno to jest niedziela. W niedzielę będzie występ, to już nie robimy tego tradycyjnie pod chmurką, tylko w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Europejskim Centrum Sztuki. Będzie występ Anny Dąbrowskiej, ale też będzie wręczanie nagród artystycznych prezydenta miasta Białegostoku, czyli pełna tradycja, to co było w poprzednich latach, tylko zmieniają się wykonawcy. Ale też będzie piknik teatralny z muzami, Białostocki Teatr Lalek, performance muzyczny Galerii Arsenał Elektrownia, spektakl muzyczny Nitka się plącze w Uniwersytecie Medycznym, ale też w sobotę tradycyjnie Podlaskie Śniadanie Mistrzów, Grasz w Zielone w Ogrodzie Branickich. W Dolnym Ogrodzie, jak do tej pory, to Podlaskie Śniadanie Mistrzów miało takie szczęście, że zawsze była piękna pogoda. Miejmy nadzieję, że ta tradycja zostanie utrzymana, ale też no, już troszeczkę w innych dniach imprezy towarzyszące. Festiwal Barokowo-Ogrodowy Sztuki 12-14 czerwca i Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich 24-27 czerwca. Spodziewamy się jak zwykle też gości z zagranicy, z naszych zaprzyjaźnionych miast, z którymi mamy podpisane umowy, ale przede wszystkim oczekujemy na liczne przybycie naszych mieszkańców, aby razem świętować te piękne dni imieniny Jana.
9: Do wysłuchania sobotniego koncertu Oczarowanie Wodecki Twist zachęca dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
13: Będziemy mogli posłuchać wyjątkowych artystów, bo będzie to zarówno Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, ale będzie również Aga Zarian, będzie Ania Rusowicz, Mietek Szcześniak, Wojtek Sługowski, a więc topowi artyści, wokaliści, którzy święcą od wielu lat triumfy na różnych scenach, bo i na scenach popowych, jazzowych i rockowych. A ponieważ mam takie wrażenie i poczucie, że mieszkańcy coraz chętniej biorą udział w tym sobotnim koncercie i też z roku na rok poziom tych propozycji rośnie. Mamy nadzieję, że również i w tym roku będziemy wszyscy wspólnie świetnie bawić się i wspominać twórczość Zbigniewa Wodeckiego. Jest to nasze wspólne święto z okazji wspomnianych imien Jana Hetmana Wranickiego i z tej okazji my, jako Białostocki Ośrodek Kultury, przygotowaliśmy otwarty weekend w centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Przez 3 dni będzie można za darmo przyjść, zobaczyć wystawę o Ludwiku Zamenhofie, wystawy stałe, ale także wziąć udział w specjalnych warsztatach rodzinnych Ratusz z klocków Lego, żeby również nawiązać do tej naszej historii Białegostoku i naszego miasta. Także zachęcamy wszystkich, żeby zabrali ze sobą dobry humor, pozytywne nastawienie i abyśmy wszyscy w dobrej atmosferze spędzili tegoroczne Dni Miasta Białegostoku.
9: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Panoramiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w

0: Ciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu, teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Na Mazowszu i w Łodzi chmury w najbliższym czasie i przelotne opady. Oprócz tego na Pomorzu może popadać po południu. Podobnie na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Trójmieście po 25 we Wrocławiu. Tam najcieplej. A w środku Polski gdzieś pomiędzy, czyli 22. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, choć niektórzy pewnie będą go obchodzić też dzisiaj. My będziemy na antenie przeboje dla dzieci, które chętnie śpiewają też ich rodzice. To w Złotej Piątce. A będę miał też zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Wszystko w swoim czasie, a na razie...

Lady Punk w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Trochę teraz będzie wątków koncertowych. Ja wczoraj mówiłem, że Stevie Wonder raz koncert w Polsce dał pod koniec lat 80. na stadionie dziesięciolecia, a artystka, która przed nami, czyli Donna Summer, też chyba tylko raz w Polsce koncert dała. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na stadionie Włókniarza wystąpiła. To był 91 rok i nigdy wcześniej tak wielki artysta w Częstochowie nie występował. No jak ktoś był na takim koncercie, to zazdroszczę. Donna Summer teraz u nas.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bill Madley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Wchodzimy w klimat Dnia Dziecka, więc dziś...
1: Złota Piątka.
0: Z piosenkami dla dzieci i z piosenkami dla ich rodziców, bo sporo będzie nagrań dziecięcych z lat 80. Ale zaczynamy od 95 roku i polskiej wersji kultowego utworu Colors of the Wind z filmu Disneya Pocahontas. Edyta Górniak, której zaproponowano wykonanie ballady, opisała to dzieło tak. To była miłość od pierwszego spotkania. Postać Pocahontas niosła piękne przesłanie wartości i wiedzę o otaczającym świecie, szacunku do niego. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór Kolorowy Wiatr połączy kolejne pokolenia z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w karierze. Te z filmu Pocahontas są mi zdecydowanie najbliższe. Stały się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe życie. No to posłuchajmy dlaczego.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy.
7: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
7: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
7: Już 13 czerwca w Białymstoku.
6: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
7: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
6: Sponsor Plum.
7: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
8: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Juanes, La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 9. Ważny komunikat teraz związany z jutrzejszym Dniem Dziecka. Choć my właściwie przez cały tydzień będziemy rozdawać 500 zł. Tak, tak, żeby było na fajne spędzenie Dnia Dziecka. Aby włączyć się do gry, trzeba wejść na złoteprzeboje.pl i napisać krótko, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne. Można trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy. Ja pana Tadeusza w podstawówce nie lubiłem. Dopiero w liceum stwierdziłem, że to genialne, błyskotliwe i

tu Radio Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Jutro Dzień Dziecka. W naszych wiadomościach powiemy, co na Dzień Dziecka dobrego. Może obowiązkowa edukacja internetowa.

0: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
1: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski.

0: kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
1: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
0: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
1: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
0: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
2: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
0: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest, a to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Kondzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: Biegamy.
4: A właśnie, że pomagamy.
3: Nie, biegamy.
4: Nieprawda, bo pomagamy.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
4: No widzisz, i biegamy.
3: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i pięcioletnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

Boniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10.30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rozę przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra...

0: Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
3: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
2: A no właśnie.
4: Radio Złote Przeboje.
2: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka Was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Poczuj się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena z przedobniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Biegamy.
13: Pomagamy.
12: Biegamy.
13: A właśnie, że pomagamy.
12: Nie, biegamy.
13: Nieprawda, bo pomagamy.
12: Biegamy.
13: Pomagamy.
12: Biegamy.
14: To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
15: No widzisz, i biegamy.
14: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
16: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10:30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami. To jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Biegamy.
2: Pomagamy.
4: Biegamy.
2: A właśnie, że pomagamy.
4: Nie, biegamy.
2: Nieprawda, bo pomagamy.
4: Biegamy.
2: Pomagamy.
4: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
2: No widzisz, i biegamy.
4: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygniecie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.

0: kochają.
1: I uwaga.
0: Ja suwa tu i tam.
1: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku. Tak.
2: Super.
1: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
1: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za Pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Foreign Blondes w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
2: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, jeszcze była też pani wojewoda.
1: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
4: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
5: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
3: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
6: Nikt niczego

0: okej rezerwie praktycznie nie wychodzi na boisko.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
2: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla Was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A tu już przygotowuję się do śpiewania Joe Cocker.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy.
11: A właśnie, że pomagamy.
10: Nie, biegamy.
11: Nieprawda, bo pomagamy.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
11: No widzisz, i biegamy.
10: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wundery!
12: Kto?
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Reklama.
20: Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
21: Słuchasz Radia Złote Przewody.

0: Modern Talking w radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Peebo Brysonem, bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.
2: Jest

Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.

0: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
1: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
3: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnych prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
3: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
4: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
3: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
3: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
1: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji święto.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski i ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nim mówiłam. Jezu, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, no, ale to nie jest jeszcze taki najgorszy. No i się nazywa Zbyszek. No, mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam, ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo. Ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie. No i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Tom Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Data to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
3: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
3: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, bardzo. Znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkich ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
3: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa?
3: To w zasadzie
2: już powariowali ludzie, nie?
3: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
3: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
3: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam się wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
3: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: walcza ból?
1: Fundarem!
0: Kto?
1: Fundarem! Fundarem!
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Reklama.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No, bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Ale mówię, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych i żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
1: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana. Po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci i w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz,
1: wywał.
2: Tak. Puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
1: Cudowne.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla Ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawców i na mediaexpert.pl.
14: Bo w MediaExpert taniej masz.
1: Reklama.
0: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
15: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
16: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
15: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
17: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
15: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
0: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogłam sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy, właśnie, muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam, tam były konie, ostatnio przyszły wilki, ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym
1: góry,
2: swojskim.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował, on mówi, no tak, tak, tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam, bo oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia, patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koni. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, a przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pierwszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, nie ale towarzystwo przy tej produkcji.
1: Grajmy piosenkę.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedziele na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj...
2: nie tamtych nocy i dni.
3: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie było. Byłam niezachwycona i dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
3: Napisałaś od nowa.
2: No, prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
3: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już to wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
3: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
3: Cóż za uroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
3: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
3: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje.
2: I bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote
0: Przeboje. Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
9: Biegamy.
10: Pomagamy.
9: Biegamy.
10: A właśnie, że pomagamy.
9: Nie, biegamy.
10: Nieprawda, bo pomagamy.
9: Biegamy.
10: Pomagamy.
9: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
10: Już 13 czerwca w Białymstoku.
9: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
10: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
9: Sponsor Plum.
10: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
14: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
15: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę, prawdziwą piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
1: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo, to ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
1: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłaś, czy coś? I mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
1: Powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie, rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak, poruszam.
1: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Mm-hmm. Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
1: No, spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. To poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Ta artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzone, a do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14. Ja to był Ronan Keating, a za dwie minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18. Także będę miał dla Was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych

0: zakochać się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B. No i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: Promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny. Duży uśmiech.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
17: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
16: I dla dzieci z rodzicami.
18: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
20: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.

W wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinead O'Connor.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja już rozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. Jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
4: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
6: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
5: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
5: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób. Zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
4: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się Wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Trzy minuty po godzinie 15:00. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla Was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka ta niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

Te piękne letnie dni na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla Was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile. No a ja z wielką przyjemnością wręczę Wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do Was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować Waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na Was, a ja czekam na Wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shadow.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No, a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda? Wszystkie.

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
15: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: No teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tytianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przecież wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, czy też przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś. Mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

0: jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Biegamy.
5: Pomagamy.
4: Biegamy.
5: A właśnie, że pomagamy.
4: Nie, biegamy.
5: Nieprawda, bo pomagamy.
4: Biegamy.
5: Pomagamy.
4: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
5: No widzisz, i biegamy.
4: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
6: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
7: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
9: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
7: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów. 31 maja 1980 roku amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja.

Hull, to brytyjski duet lat 80. i 90. Na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fun Young Cannibals w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17. To teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
19: Reklama.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje, takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Telmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie. Dobrze. Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki, będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno, no i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle i zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: No, że więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Telmaszek, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru wam życzę, oczywiście, ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, 17 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
13: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
14: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem jak Himmelsberg z angielskim.
15: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
13: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
16: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
13: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
12: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
17: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
12: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Iranem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać się deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce.

0: W Radiu Złote Przeboje Dire Straits i Sultani Swingu, zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.
1: Sultani Swingu to pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
0: No proszę, naprawdę osobisty.

sumie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
22: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

0: I powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: Biegamy.
4: A właśnie, że pomagamy.
3: Nie, biegamy.
4: Nieprawda, bo pomagamy.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
4: No widzisz, i biegamy.
3: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej. Mówi strażak z Opola, kapitan Łukasz Nowak.
9: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
8: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
10: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że dwa tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
8: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Tych wzwyż.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dimond. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i no, z Michałem Rollingerem.

0: Michałem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata. Nawet na początku Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
1: A my posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przyboje.

I przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Sędzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... Tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

Radio Złote Przeboje 101 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.
9: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, no jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80. A więc zespół Wham, dajcie głośniej, Wake Me Up Before You Go Go.

0: było się zasłuchać, zwłaszcza jak ktoś się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilli, więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie tak w latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: Biegamy.
4: A właśnie, że pomagamy.
3: Nie, biegamy.
4: Nieprawda, bo pomagamy.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
4: Już 13 czerwca w Białymstoku.
3: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
4: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
3: Sponsor Plum.
4: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Corrs. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba, w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Zajrzymy m.in. do białostockiej jadłodzielni. Powiemy o niesamowitej wystawie, która zostanie wkrótce otwarta w białostockim Muzeum Pamięci Sybiru i zabierzemy Was na pierwsze miodobranie do miejskiej pasieki w Białymstoku. Będzie też przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od tematu ratowania żywności przed marnowaniem. Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
5: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
6: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
6: Kiedy jest największy ruch?
7: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
6: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
7: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi, albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
6: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
7: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
6: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
7: Osób przychodzących nie brakuje.
6: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
7: Nie mamy takiej stałej całej takiego, że na przykład codziennie, czy tam raz w tygodniu coś bierzemy, zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
4: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
8: Tak. No gdzieś i tak, skromniej. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
4: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
8: Tak, tak, tak.
4: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
8: Ja bo tak.
4: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
8: Popatrzmy.
4: Miłego nawzajem.
7: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, i na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne. A jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
4: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
7: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
4: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
8: No to przyniosłem.
4: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
8: No chyba tak.
4: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
8: Jak.
4: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana, nie chcę się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
7: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się częstować, więc też może być trochę krępujące.
4: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
8: Tak, tak.
4: I co, przydaje się?
8: Tak.
4: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
7: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest

0: marnuje. Statystyki pokażą, że około 5 milionów ton żywności. No to patrząc też na taki zdrowy rozsądek, że tej żywności tyle marnujemy, że każda osoba, która tak naprawdę by potrzebowała tej żywności, mogłaby się nią posilić. I dlatego między innymi powstają w różnych częściach Polski. W Białymstoku mamy aktualnie 2 jadłodzielni. No mam nadzieję, że będą powstawały też inne, żeby nie trzeba było jechać z jednego końca na drugi koniec miasta, bo to wiadomo, może być troszkę uciążliwe. Ale na chwilę obecną mamy tak, jak mamy. No ważne, żeby też mieć w głowie, aby tej żywności nie marnować, tak kupować może trochę mniej i przede wszystkim nie wyrzucać do kosza. A jak mamy na przykład sąsiadów potrzebujących, no to jak najbardziej.
1: Tyle ludzi głoduje na świecie. Ja myślę, że to, co robicie, to taki drobny krok w kierunku tego, o czym mówimy, że w zasadzie nikt nie musiałby być głodny. Tyle mamy jedzenia, tylko kwestia dystrybucji.
0: Oczywiście, że tak, to kwestia tego, żeby się tylko też mieć z tyłu głowy. Jeśli nawet mam zakupione więcej, no to żeby się z kimś drugim podzielić.
1: Dzień dobry. Czy często pan korzysta tutaj z tej jadłodzielni?
2: Czasami.
1: Można coś dobrego znaleźć?
2: Można.
1: Dzisiaj coś dobrego pan ma?
2: Pewnie. Wyda się.
1: Na śniadanko?
2: A.
1: Coś jeszcze będzie później.
2: Zobaczymy.
0: Najsmutniejsze są sytuacje, gdy ludzie opowiadają, że na przykład ostatni brak pieniążki wydaje na utrzymanie, nie wiem, mieszkania, wykup leków, no a później ostatnim elementem jest gdzieś zakupowanie tej żywności i że żyjemy w XXI wieku i jednak są osoby, które cierpią głód, a gdzie wydaje się to mało prawdopodobne, ale są takie osoby. Ale też są i ciekawe historie, takie radosne, gdzie rodziny, zwłaszcza z małymi dziećmi, przychodzą i jak rodzice edukują swoje dzieci, że należy się żywnością dzielić z innymi potrzebującymi. To mamy też seniorów, którzy robią taki gest dobra względem osób potrzebujących i były panie, które specjalnie gotowały i przynosiły przez siebie przygotowane obiady.
1: Jeśli ktoś w Białymstoku czuje się głodny, gdzie może znaleźć jedzenie? U was. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj się pojawia jedzenie i za chwilę ktoś się nim częstuje. A gdzie na stałe można coś zjeść?
0: No na pewno paczki, między innymi, które przydziela MOPR czy Caritas, których jest taki punkt Samarytanin na ulicy Kolejowej, ale też stale otwarte miejsca takie jak na przykład osoby w kryzysie bezdomności są. Mamy placówki, ta jedna z większych placówek przy ulicy Grunwaldzkiej 76, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Tutaj mamy na ulicy Warszawskiej Eleos, tam jest taki punkt też świetlica, w której można otrzymać żywność, ale też jest i nasza fundacja, Fundacja Spesalwi, która mieści się przy ulicy Radzymińskiej 16. My też jesteśmy otwarci 3 godziny dziennie, więc jak ktoś do nas przyjdzie, jest czy potrzebujący, czy głodny, no to zawsze na pewno otrzyma kawę, herbatę i coś do przekąszenia, żeby brzuchu nie burczało.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. Zachęcamy do dzielenia się żywnością. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, a będzie w nim m.in. o wstrzymaniu przebudowy drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej, o billboardach, które będą zachęcały do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach oraz o pionierskim zabiegu w klinice kardiologii szczepienia nowoczesnego bezelektrodowego stymulatora serca.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Magda Tkaczek, zapraszam. Wstrzymana przebudowa drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej to na wniosek przyrodników w ocenie pracowni na rzecz wszystkich istot. Problemy dotyczą zarówno wielkości inwestycji, jak i tego, że trwa teraz okres lęgowy ptaków, mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni.
5: Nikt się nie przeciwstawia remontowi drogi, ale mamy wątpliwości co do rozbudowy tej drogi.
4: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku chce, by drogowcy wskazali, jak ograniczą negatywny wpływ budowy na przyrodę. Inwestycja ma ponad 20 kilometrów. Inwestycje tyle, że te, jakie udało się zrealizować w Białymstoku, można oglądać na specjalnej wystawie w centrum stolicy Podlasia. Ekspozycja ustawiona na rynku Kościuszki pokazuje przemiany miasta i projekty, które powstały dzięki funduszom europejskim. Tymczasem na skwerze imienia Pawła Adamowicza w Białymstoku powstało ciekawe miejsce pamięci i kolejna ławka otrzymała tabliczkę z nazwą. W poprzednich latach były to ławka samorządności i ławka tysiąclecia Korony Polskiej. Dołączyła do nich ławka Konstytucji 3 maja. Zmodernizowane przejścia dla pieszych i nowe kamery. Do Podlaskiego trafi prawie 800 tysięcy złotych z programu Razem Bezpiecznie realizowanego przez MSWiA. I na przykład 120 tysięcy złotych dostanie Białystok na budowę przejścia przy przedszkolu nr 32 przy ulicy Pułaskiego. A te billboardy mają zachęcać do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach. Autorką jest Anna Jakubowska z Zespołu Szkół Technicznych im. Andersa w Białymstoku. Zwyciężyła w konkursie plastycznym Bezpiecznie na dwóch kółkach. Gdy odbierała nagrodę, nie kryła emocji.
6: stacji.
7: Dziękuję organizatorom. Cieszę się, że tu jestem, a podczas rysowania tej pracy to było bardzo ciekawe.
4: W konkursie wzięło udział w sumie 35 uczniów.

0: Pionierski zabieg w klinice kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lekarze wszczepili pacjentowi nowoczesny bezelektrodowy stymulator serca, który współpracuje z drugim urządzeniem bez użycia klasycznych elektrod. Technologia daje pacjentom większe bezpieczeństwo i poprawia komfort codziennego funkcjonowania. O komfort przyszłych matek i ojców dba z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych i specjalnie dla nich uruchomił skrzynkę e-mail, mówi rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka.
1: Za jej pośrednictwem przyszli i obecni rodzice mogą zadawać pytania dotyczące indywidualnych spraw oraz uzyskiwać informacje o wszystkich formalnościach związanych z ubieganiem się o oświadczenia z ZUS-u.
0: Pytania można wysyłać na adres mama@zus.pl. A w trzeci weekend czerwca będą Dni Białego Stoku. Nawiązują do historii miasta i jego rozwoju. Świętowanie odbywa się w okresie, gdy wypadają imieniny Jana Klemensa, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
2: Rozpoczynamy w piątek koncertem popowo-rockowo. Wykonawcy to Bryska, Oskar Cyms.
0: Z kolei w sobotę będzie wręczenie wyróżnienia Urbi Meritus, zasłużony miastu, a potem kolejny koncert gwiazd. Nie zabraknie imprez towarzyszących jak Podlaskie Śniadanie Mistrzów, również spektakli i wykładów. Program jest na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Głos sztuki współczesnej na temat II wojny światowej. To najnowszy projekt Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Już 2 czerwca odbędzie się wernisaż pod tytułem Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku zobaczymy dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
5: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, niektóre z tych miejsc to miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy 4 artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy I dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa od 2 czerwca. Mamy wernisaż o godzinie 18. Wystawa będzie eksponowana od tego dnia aż do 30 czerwca. Wystawa Art of Remembrance będzie eksponowana w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Cały projekt Art of Remembrance jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa i z tego względu wszystkie uczestniczące w nim muzea zapewniają wstęp na tą wystawę podczas jej ekspozycji w swoich murach bezpłatnie. Także na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
3: A teraz głos kuratorki wystawy i artystów.
6: It has been a real privilege.
5: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. 4 wybranych artystów dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Pomiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
6: A country where art has always been strong to defend seminal values.
7: Glad to be present even through.
5: Matka to instalacja wideo autorstwa właśnie Johanna Meissandera, który do Muzeum Pamięci Sybiru przybył w 2025 roku. Stworzyłem ją podczas rezydencji w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tytuł ma podwójne znaczenie. Po polsku oznacza słowo matka. Po prostu. Po fińsku jednak słowo matka oznacza podróż. To słowo spotkałem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, gdzie ten deportowany opisywał rytm odjeżdżającego pociągu, powtarzającego słowo matka. Czerpiąc też z motywu piety, motywu religijnego, polskiej kołysanki, moje dzieło podchodzi do historii deportacji przez metaforę i emocjonalny rezonans, a nie przez bezpośrednie przedstawienie, przez sugestie i powtórzenie.
7: Experience that they had during the history.
3: Mówi dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
8: Zawsze, jeżeli otwieramy wystawę, która dotyka sztuki nowoczesnej, zdajemy sobie sprawę, że ten odbiór jest zupełnie inny. To nie jest wykład, to nie jest opowieść historyczna, to jest przetworzenie przez danego artystę doświadczeń, które dotyczą tej ciemnej strony historii, bo generalnie historia II wojny światowej była tragiczna, a dla nas, którzy opowiadamy tą historię w Muzeum Pamięci Sybiru, ten wątek deportacji, zesłania, czy na daleką Syberię, czy do Kazachstanu, czy do łagrów jest najważniejszy. I artysta, który u nas gościł, gość z Finlandii, przez kilka tygodni zapoznało się z naszymi eksponatami i co wybrał do przedstawienia? To, co też jest niezwykle ważne dla naszych Sybiraków, matka. Matka to jest jego przewodni temat, to co sam podkreśla, matka to jest słowo polskie, które oznacza matkę po polsku, natomiast te słowo polskie matka w języku fińskim oznacza podróż. Ta podróż dla tych osób była niezwykle tragiczna.
3: Przypominam, wernisaż wystawy Art of Remembrance już 2 czerwca będzie można ją oglądać w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przez cały miesiąc i co ważne, za darmo. Polecamy.
4: Eko Białystok w Radiu Złote Przeboje.
3: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprosił dziennikarzy na pierwsze tegoroczne miodobranie do miejskiej pasieki. Wyciągnął siatkę z miodem i wspaniałym plastrem, a później zachęcał dziennikarzy do próbowania. Posłuchajcie, co się tam działo.
9: Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie już teraz oficjalnie na miodobraniu, pierwszym w tym roku w pasiece miejskiej w Białymstoku. Są z nami prezydent miasta Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski i opiekun naszej pasieki, pan Mikołaj Mak. Panie prezydencie, no zapraszamy.
2: Szanowni Państwo, mam pierwszy tegoroczny miód. Pasieka powstała w 2019 roku, wtedy 98 kg miodu było, a w ubiegłym roku, mimo że uli no, jest 8, to aż 211 kg, czyli rok był dobry, jeżeli chodzi o produkcję miodu. Tutaj mamy ule, większość to uli zabytkowych, pochodzących z różnych regionów naszego województwa, ale widać, że pszczoły tutaj się dobrze czują. Wokół są łąki kwietne, jest bardzo dużo pokarmu. No nie chcę tutaj mówić o właściwościach leczniczych, zdrowotnych miodu, bo on jest powszechnie znany. Jest takie polskie powiedzenie, kto ma ule, ten ma miód. A dodatkowo jeszcze oczywiście pszczoły są niezwykle pożytecznymi owadami. Jest akurat maj, wiosna. Właśnie wykonują bardzo ciężką pracę, zapylając owoce. I no jest takie powiedzenie naukowców, że dopóty będzie ludzkość, dopóki będą pszczoły. Więc my jesteśmy nierozerwalnie zależni właśnie od pszczół, które są owadami bardzo pożytecznymi. Jak widać, nie są agresywne. Mogliśmy tam do nich podejść, wyjąć te ramki z miodem. Cieszymy się, że dopisała nam wspaniała pogoda. Ramka jest bardzo ciężka. Jest tutaj też pierzga właśnie na tej ramce, czyli praktycznie no wszystko, co pszczoły produkują, tak naprawdę produkują dla nas. Miód jest absolutnie nie do sprzedaży. Pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
10: Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół, więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze. Przed nami akacja, kasztan przekwit. Miód będzie.
2: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy jeszcze drugą pasiekę, ale ta druga pasieka jest zachowana, to jest w okolicach Alei Aliny Andrzeja Myrchów, ale ona jest zrobiona z barci, tak w stylu takim tradycyjnym, można powiedzieć, staropolskim. Jest zawieszona wysoko na drzewie i tam miodu nie pobieramy. Tam pszczoły produkują dla siebie, żyją w takim bardzo naturalnym środowisku.
9: Panie prezydencie, pan tutaj no nie pierwszy raz pobiera miód od pszczół. To troszkę takie niepokojące jest dla przeciętnego człowieka wejście no, do zwierząt, które jednak mogą żądlić.
2: Mogą żądlić, ale po pierwsze rozpalamy i odymiamy te pszczoły, czyli one są troszeczkę, powiedzmy sobie, mniej aktywne, ale z drugiej strony chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy, no, że tak powiem, bardzo blisko tego ula. Cieszę się, że możemy po raz kolejny z panem Mikołajem to miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa, przede wszystkim właśnie świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, o tym, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
9: Panie Mikołaju, one nie są niebezpieczne dla przeciętnego człowieka, który tutaj spaceruje obok. Są zabezpieczone z jednej strony rzeką. Też to jest chyba łagodny gatunek tej pszczoły.
10: Staram się te pszczoły sprawdzać, które przyjeżdżają do siebie. Wymienia pszczoły cały czas, nie są te same, jak najłagodniejsze oczywiście, no i żeby były miodne, a prawnie to 10 metrów jest taki zapis od ścieżki uczęszczanej, także nawet prawnie jesteśmy w porządku jako miasto, ale o łagodność pszczół to po prostu już ja o to dobrze zadba.
2: Wychowane są po prostu dobrze.
9: Państwa dziennikarzy zapraszamy do pszczółka! Do spróbowania naszego miodu. Zapraszamy, teraz spojrzymy, jak wygląda ramka. Panie prezydencie, ciężka ramka była?
2: Tak, tak, ramka była ciężka, widać, że jest pełna miodu. No pewnie, może nie we wszystkich jest tyle samo tego miodu, ale ta akurat jest. Dodatkowo pan Mikołaj jeszcze wybrał właśnie z pierzgą, czyli z przerobionym pyłkiem. A znakomite, widać, że miód leci sam.
9: Teraz pokroimy. W jaki sposób jeść miód taki prosto z ramki?
10: Można pod to połknąć nawet. Tu jest tyle wosku malutko. Pierwszy spróbuje pan prezydent. Może z pierzgą pszczelą. Nie za wiele, wszystkim starczyło, ale pierzgi szczególnie. Ale tu jest i miód.
2: Dziękuję bardzo.
10: Bardzo smacznie.
9: Tutaj mamy łyżeczki.
2: Po raz pierwszy udało się właśnie z pierzgą.
10: Z pierzgą pożyć.
9: Szanowni Państwo, bardzo prosimy.
2: Prosimy. Panie redaktorze.
9: Proszę, panie redaktorze.
2: Panie redaktorze, łyżeczka, sprzęty wyłączyć.
9: Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Popróbujemy tego miodu. Zapraszamy Państwa za rok na pewno na kolejne miodopranie w miejskiej pasiece.
3: Między innymi dzięki utworzeniu tej pasieki Białystok został wyróżniony za działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających oraz dołączył do miast przyjaznych pszczołom. Pomysł utworzenia miejskiej pasieki powstał przy okazji zakładania łąk kwietnych. Była to naturalna kontynuacja tworzenia w mieście przestrzeni z roślinami nektaro i pyłkodajnymi. Pasieka jest też projektem edukacyjnym i elementem programu Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Jesienią przyszłego roku Białostocki Uniwersytet planuje utworzyć kierunek lekarsko-weterynaryjny. Uczelnia chce też wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną za 100 milionów złotych. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku list intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Łukasz Prokorym, minister rolnictwa Stefan Krajewski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski oraz zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kiciak-Kucharska, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
11: Pomysł pana rektora, aby uruchomić kierunek weterynaryjny, a co z tym się wiąże, powołać klinikę weterynaryjną, zdobywa dzisiaj niezwykle dwóch ważnych partnerów, czyli ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz centralny organ państwowy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niezwykle ważne partnerstwo, ponieważ aby ta klinika powstała, potrzebne są pieniądze. My jako województwo planujemy lobbować za tym, aby ten pomysł znalazł odzwierciedlenie albo w funduszach regionalnych w przyszłej perspektywie finansowej, czyli w planie partnerstwa krajowego i regionalnego, albo w funduszach centralnych, czyli w tych rozdziałach krajowych tego planu partnerstw. Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że inicjatywa jest szczególnie istotna dla województwa podlaskiego.
12: Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa powstaje w województwie podlaskim, bo przecież województwo podlaskie rolnictwem stoi. Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą, produkcja mleka, rozwinięta sieć mleczarni, chów i hodowla zwierząt. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To spełnienie dobrostanów, to odpowiednie dbanie, opieka zdrowotna nad tymi zwierzętami. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii i tutaj w województwie podlaskim nie było do tej pory. Kiedyś historycznie było, dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, ale też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia, przygotowania, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i zarówno w kadrę tą naukową, akademicką, ale też musimy sprawić, by po pierwsze pojawili się tutaj studenci, ci, którzy chcą zajmować się weterynarią i leczeniem zwierząt dużych, bo z tym jest dzisiaj największy problem, ale też odpowiednio później przygotować dla nich miejsca pracy w regionie. To wspólne działanie ma doprowadzić do tego szybkiego działania, szybkiego zabezpieczenia budżetu na to, żeby te zamierzone cele jak najszybciej zrealizować, żebyśmy mogli po 2027 roku i z nowego budżetu Unii Europejskiej skorzystać ze środków, wykorzystując współpracę z innymi resortami, nimi właśnie przeprowadzić jak najsprawniej te działania.
3: Mówi rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Mariusz Popławski.
13: Bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że wspólnie w tak znakomitym gronie możemy głośno powiedzieć, że to już jest najwyższy czas. Najwyższy czas na to, żeby lekarzy weterynarii kształcić w województwie podlaskim, kształcić w Białymstoku, kształcić na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów. Oczywiście przed nami bardzo długa i kręta droga do realizacji tego celu. Pierwszy krok już został wykonany, bo na Senacie Uniwersytetu w Białymstoku podjęliśmy uchwałę o uruchomieniu tego kierunku studiów od 1 października 2027 roku. Natomiast jeszcze wiele rzeczy i działań przed nami. Jednym z tych najważniejszych, o czym już była mowa, jest zbudowanie nowoczesnej kliniki weterynaryjnej na naszym terenie, na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Do tego potrzebne jest przede wszystkim finansowanie, ponad 100 milionów złotych, ale jestem przekonany, że dzięki współpracy, wsparciu państwa i wielu innych osób dobrej woli uda nam się ten cel zrealizować.
3: Mówił rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Mariusz Popławski. Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapewniła, że agencja w ramach swoich kompetencji będzie wspierała realizację projektu.
14: Jest to ważne nie tylko dla regionu, myślę, że również dla Uniwersytetu w Białymstoku, który będzie gwarantował rozwój Uniwersytetu, ale przede wszystkim też wspierał i studentów, i mieszkańców, rolników tego regionu, jak i regionów sąsiednich. Podpisanie tego listu jest gwarantem współpracy w ramach kompetencji, jakie posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego, a my jako agencja staramy się wspierać w szczególności zwiększenie produkcji zwierzęcej, która jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego jako całości.
3: Mówiła Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Klinika ma być nowoczesnym ośrodkiem oferującym kompleksową diagnostykę i leczenie zwierząt. W planach jest wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt oraz mobilne jednostki terenowe, które pozwolą na szybkie reagowanie w trudno dostępnych miejscach, m.in. na terenach przygranicznych i w sąsiedztwie parków narodowych. Ma obejmować m.in. strefy przyjęć dla zwierząt małych i dużych, oddział zakaźny, sale operacyjne i zabiegowe, rehabilitację, hospitalizację psów i kotów oraz laboratorium patomorfologiczne z salą sekcyjną. Powstaną również gabinety naukowe, część dydaktyczna dla studentów i wykładowców oraz zagrody i wybiegi dla zwierząt, w tym dla koni, bydła i żubrów. Klinika weterynaryjna ma powstać w 2030 roku na uniwersyteckim kampusie przy ulicy Ciołkowskiego na wysokości ulicy Dywizjonu 303. Gotowa jest już wstępna wizualizacja budynku przygotowana przez pracownię architektoniczną Art Projekt. Idea rzeczywiście imponująca. My życzymy władzom Uniwersytetu energii, sił i sprzyjających wiatrów, aby rzeczywiście udało się to wszystko zrealizować. A my pozostajemy w tematach związanych z naukowym podejściem do wsi. Za chwilę będzie coś o Smart Village.
4: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
3: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
3: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
16: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części, może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze. Z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas, jako zarządu województwa, zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
3: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy. Dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać. A coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim. I właśnie to są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
3: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
17: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta wieś będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom.
3: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.
18: W projekt jest zaangażowanych 80 osób, czyli ta skala projektu projektów badawczych nieczęsto się zdarza i myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
3: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
19: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
3: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Zakończył się sezon piłkarski w Ekstraklasie. Jagiellonię czeka bardzo dużo zmian. Niektóre już się rozpoczęły. Przede wszystkim klub opuszcza nasz napastnik Afimiko Pululu. Odchodzi z klubu, ale jego portret znajdzie się w galerii klubowych sław, która znajduje się na zewnętrznej elewacji białostockiego stadionu. Ale to dopiero po remoncie, który rozpoczyna się na Horten Arenie, o czym poinformował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Na Horten Arenie mają przebiegać prace konserwacyjne związane ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna, jeżeli chodzi o pomarańcz i kolor biały, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, no, była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo i w tym roku, i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest naszym zdaniem, bo żeśmy już ją tutaj oglądali, bardzo interesująca. No i państwo i kibice sami to ocenią.
3: Mówi prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
20: Oczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców klubu. No i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. No jeśli chodzi, jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosennej i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby ten nasz stadion Horten Arena był jeszcze piękniejszy. No, mamy najpiękniejszą drużynę, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
3: Wiceprezes Jagiellonii Andrzej Wilczyk.
21: Chcielibyśmy jako klub, jako społeczność kibice bardzo podziękować, że wsłuchano się w nasze głosy, żeby pomalować, przemalować te słupy. To jest dla nas ważna sprawa, więc bardzo serdecznie dziękujemy. I na czas remontu chciałbym poinformować, że Galeria Sław, która jest od ulicy Wiosennej i od ulicy Ciołkowskiego, zdejmiemy, wróci już w nowej formie. Nie mogę czasowo określić, w jakim momencie, ale wróci, pojawi się inna. No i tak się akurat złożyło, że żegnamy zawodnika znaczącego Pululu. To jest zawodnik, który zasłużył, aby się w tej Galerii Sław pojawić, więc w przyszłości będzie. Dziękuję za to, że to, co wydawało się nam kiedyś niemożliwe, jednak będzie zrealizowane, te kolory się zmienią, nie będzie pomarańczowego, który no nie ma związku ani z miastem, ani tym bardziej z Jagiellonią, więc dziękuję serdecznie.
3: Projekt przebudowy stadionu przygotowali Bogusława i Daniel Hadukiewicz.
0: Przystępując do projektowania kolorystyki słupów stalowych na stadionie Horten Arena w Białymstoku, mieliśmy wyjątkowe zadanie. Zadanie to było wyrażone w tym, że mieliśmy na celu połączenie z jednej strony silnej tożsamości klubu Jagiellonia wyrażonej w jej barwach, z drugiej strony barwy miasta Białegostoku, a z trzeciej strony pracujemy nad zastaną architekturą, potężnym, dość monumentalnym obiektem. Chcieliśmy uniknąć dosłownego cytowania tych kolorów, o których wspomniałem, gdyż takie dosłowne zacytowanie kolorów mogłoby sprawiać, że obiekt byłby przytłaczający, zbyt jaskrawy, zbyt nachalny, może nawet cyrkowy, odpustowy. Dlatego postanowiliśmy, że chcemy przede wszystkim zachować elegancję tego obiektu, a kolorystykę przedstawić w sposób właśnie jak najbardziej łagodny, nienachalny, ciekawy nawet. Dlatego stawiamy tutaj na dualizm architektoniczny. Stadion w Białymstoku jest obiektem, który w tkance miejskiej, w urbanistycznej tkance jest obiektem żywym i zasługuje na to, żeby prezentować się szlachetnie przez 365 dni w roku. Dualizm architektoniczny wyrażamy w ten sposób, że za dnia stawiamy na elegancję i lekkość w sposób nienachalny. Malujemy słupy pionowe w kolorach od koloru czerwonego, acz nie żywego, tylko zgaszonego czerwonego, przechodząc gradientem tonalnym do koloru jasnożółtego. Z kolei słupy skośne malujemy w kolorze białym, co nadaje lekkości, a zarazem jest również związane z identyfikacją wizualną miasta Białystok. Tym sposobem obiekt zyskuje na lekkości, a zarazem zyskuje nowoczesny, estetyczny charakter.
1: Nasza koncepcja zakłada również iluminację nocną. Stadion zaczyna żyć nocą, wtedy zaczyna bić tak naprawdę serce stadionu i zastosowanie oświetlenia wyjątkowego wydobywa głębiej i ognistą moc barwy klubu Jagiellonia. Jak widzimy na wizualizacji, gradient aż płonie, tworząc niesamowitą, aż nawet teatralną scenerię, widoczną z daleka, więc myślę, że kibice, zyskując taką oprawę, naprawdę w tym miejscu będą się czuć jak w swojej twierdzy, po prostu. Cieszymy się, że mogliśmy brać w tym udział. Właśnie chciałam pochwalić władze miasta, zarząd i też prezesów klubu, że są tak świadomymi architektonicznie osobami i uważam, że naprawdę jest to sukces, bo było to trudne zadanie i doszliśmy do wspaniałego finału. Mam nadzieję, że z powodzeniem.
3: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
22: Prezes Andrzej Wilczek to przedstawiciel środowiska weteranów. Ma więc taką wyjątkową słabość do tego, co było w połowie lat 80., 40 lat temu. Więc ma słabość do tego, że kiedyś były pestki, napoje w woreczkach, kiełbasa perelowska, drewniane krzesełka. Co prawda jesteśmy obaj w podobnym wieku i też ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, ale bardzo się cieszę, że udało się tutaj bez żadnych problemów porozumieć, żeby pójść właśnie też w stronę tych odbiorców, mieszkańców naszego miasta, którzy są młodsi, mają nowoczesne podejście i myślę, że ten projekt, o którym tutaj rozmawiamy, który został przedstawiony przez państwa projektantów, zaakceptowany przez pana prezydenta, właśnie jest też takim pokazaniem tego, że oprócz tego koncentrowania się na tym, co było kiedyś, idziemy do przodu i te rozwiązania, patrząc na to, jak stadion będzie się prezentował, czy też może się prezentować i w dzień i w nocy, właśnie świadczą o tym, że jesteśmy otwarci na tego nowego odbiorcę, na którym też nam bardzo zależy.
3: Prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
23: My się jakby strzeliwujemy w inwestycję, która jest teraz realizowana w remont słupów w zasadzie od 2015 roku. Tutaj to jest duża inwestycja, ona polega na wymianie powłok antykorozyjnych, przeciwpożarowej, no oczywiście tej zewnętrznej. Jakby my wchodzimy w ten proces właśnie tego remontu, no sam Remont słupów od 2005 roku, w zasadzie no 6-7 można tak powiedzieć, to jest koszt no duży, tak, bo to jest ponad 10 milionów złotych, ale mówimy o wszystkim, o całej tej wymianie tych powłok. Natomiast no, mamy nadzieję, że całe malowanie, no daliśmy do wyceny dla tego wykonawcy, który ma podpisany z nami kontrakt, że uda się jakby ten koszt w tym całym zadaniu inwestycyjnym zmieścić. No jak nie, no to pewnie coś tam trzeba będzie dołożyć, no ale dodaliśmy poszczególne teraz parametry też tych odcieni, farb, no a także tak jak mówiłem, no duże przedsięwzięcie, ale idzie dobrze, dobry wykonawca, który od właśnie zeszłego roku już tutaj działa u nas na stadionie, tym bardziej, że ten stadion, no już tak jak Państwo wiecie, ma 12 lat, no i to są konieczne prace, które należało rozpocząć i należy wykonywać. Będą trwały jeszcze w przyszłym roku, 82 słupy. Zostanie nam jeszcze pewnie na końcu około 22 słupów. No środki mamy zabezpieczone i realizujemy stopniowo, a tu się strzeliwujemy. Także to nie jest jakby koszt samego pomalowania. To jest tylko jeden z tych elementów. Wykorzystujemy ten czas, tak jak już powiedziałem na wstępie, jest to wsłuchiwanie się w głos klubu, w głos kibiców, z aprobatą tutaj władz miasta. Działamy po prostu. W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg na oświetlenie płyty głównej modernizacji. To jest kluczowa rzecz dla nas. No musimy się dostosować do wymagań UEFA i no, ekstraklasy. Także to musimy w pierwszej kolejności zrobić na oświetlenie LED-owe. Też no, koszt ponad 2 miliony złotych. Od tego zaczynamy. No a kolejnym krokiem, mamy przychylność władz, ale też będziemy oczywiście szukać jakichś innych źródeł finansowania, będzie kwestia zrobienia iluminacji. Także krok po kroku.
3: Mówił prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
4: Festiwal.
3: Bryska, Oskar, Cyms i Pektus będą gwiazdami Dni Białegostoku. Znamy już program Święta Miasta. Impreza odbędzie się w przedostatni weekend czerwca. Co roku powiązana jest z przypadającymi 24 czerwca imieninami Jana i świętem hetmana Jana Klemensa Branickiego, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
5: Świętujemy imieniny Jana. W tym roku to przypada między 19 a 21 czerwca, piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy przede wszystkim naszych mieszkańców oraz gości na szereg wydarzeń z tym związanych. Rozpoczynamy w piątek koncertem popowo-rockowo. Wykonawcy to Bryska, Oskar, Cyms i myślę, że chyba najbardziej znany, rozpoznawalny zespół Pektus, czterech braci. Następnie w sobotę koncert Oczarowanie Wodecki Twist, a więc z orkiestrą Tomasza Szymusia i wieloma gwiazdami towarzyszącymi właśnie temu wydarzeniu. Ale też przed koncertem, czy w trakcie koncertu, jak tam wyjdzie, będziemy wręczać, ja będę wręczał Urbi Meritus, czyli zasłużony miasto dla 12 osób, które w tym roku, no myślę, że będą miały zaszczyt, aby to wyróżnienie odebrać. A kolejno to jest niedziela. W niedzielę będzie występ, to już nie robimy tego tradycyjnie pod chmurką, tylko w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Europejskim Centrum Sztuki. Będzie występ Anny Dąbrowskiej, ale też będzie wręczanie nagród artystycznych prezydenta miasta Białegostoku, czyli pełna tradycja, to co było w poprzednich latach, tylko zmieniają się wykonawcy. Ale też będzie piknik teatralny z muzami, białostocki teatr Lalek, performance muzyczny Galerii Arsenał Elektrownia, spektakl muzyczny Nitka się plącze w Uniwersytecie Medycznym, ale też w sobotę tradycyjnie Podlaskie Śniadanie Mistrzów, Grasz w Zielone w Ogrodzie Branickich, w Dolnym Ogrodzie. Jak do tej pory, to Podlaskie Śniadanie Mistrzów miało takie szczęście, że zawsze była piękna pogoda. Miejmy nadzieję, że ta tradycja zostanie utrzymana, ale też no, już troszeczkę w innych dniach imprezy towarzyszące. Festiwal Barokowo-Ogrodowy Sztuki 12-14 czerwca i Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich 24-27 czerwca. Spodziewamy się jak zwykle też gości z zagranicy, z naszych zaprzyjaźnionych miast, z którymi mamy podpisane umowy, ale przede wszystkim oczekujemy na liczne przybycie naszych mieszkańców, aby razem świętować te piękne dni imieniny Jan.
3: Do wysłuchania sobotniego koncertu Oczarowanie Wodecki Twist zachęca dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
6: Będziemy mogli posłuchać wyjątkowych artystów, bo będzie to zarówno Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, ale będzie również Aga Zarian, będzie Ania Rusowicz, Mietek Szcześniak, Wojtek Sugowski, a więc topowi artyści, wokaliści, którzy święcą od wielu lat triumfy na różnych scenach, bo i na scenach popowych, jazzowych i rockowych. A ponieważ mam takie wrażenie i poczucie, że mieszkańcy coraz chętniej biorą udział w tym sobotnim koncercie i też z roku na rok poziom tych propozycji rośnie, mamy nadzieję, że również i w tym roku będziemy wszyscy wspólnie świetnie bawić się i wspominać twórczość Zbigniewa Wodeckiego. Jest to nasze wspólne święto z okazji wspomnianych imien Jana Hetmana Wrańskiego i z tej okazji my, jako Białostocki Ośrodek Kultury, przygotowaliśmy otwarty weekend w centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Przez 3 dni będzie można za darmo przyjść, zobaczyć wystawę o Ludwiku Zamenhofie, wystawy stałe, ale także wziąć udział w specjalnych warsztatach rodzinnych Ratusz z klocków Lego, żeby również nawiązać do tej naszej historii Białegostoku i naszego miasta. Także zachęcamy wszystkich, żeby zabrali ze sobą dobry humor, pozytywne nastawienie i abyśmy wszyscy w dobrej atmosferze spędzili tegoroczne Dni Miasta Białegostoku.
3: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Fundacja Na Szpikowani na przełomie września i października chce otworzyć dom pobytu dziennego dla osób autystycznych i dla rodzin dzieci, które borykają się z chorobami nowotworowymi. Aby zebrać fundusze m.in. na ten cel, w miniony weekend odbył się wielki naszpikowany festyn. Wybraliśmy się tam z mikrofonem. Dzisiaj w audycji m.in. relacja z tego wydarzenia. Będzie też o tym, jak informatyka wspomaga medycynę. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Polecam i zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: Czyli na festynie Fundacji Naszpikowani.
5: Co dzisiaj tutaj przygotowaliście? Bo tu istne szaleństwo. Zaczyna się robić bardzo tłoczno.
6: A tak, no dzisiaj po raz piąty organizowany jest przez nas wielki naszpikowany festiwal.
4: Rafał Dubiejko, prezes.
6: Po trzech edycjach na stadionie, po raz drugi robimy w Fast Parku, gdzie przyszliśmy na formułę bardziej piknikową. Chcemy pokazać bardziej bliżej naszą działalność i pozyskać środki na powstanie naszego nowego domu własnego tempa, tak? Czyli miejsca, w którym dorośli autyści będą mieszkać i pracować oraz będzie to miejsce wytchnieniowe dla naszych podopiecznych. Mamy kucharzy z całej Polski, ze Stowarzyszenia Pomaganie Przygotowanie, czyli zjeżdżają się z każdego krańca Polski po to, żeby pomagać. Właśnie przed chwilą przygotowali 500 litrów chłodniku, które tam rozdają. Mamy piłkarzy Jagiellonii, Kłada, który startuje w rajdzie Dakar. Wielu naszych tutaj partnerów wystawiło się swoimi atrakcjami.
5: Szczególnie chyba Jagiellonia przyciąga, bo Oskar Pietuszewski rozdawał przed chwilą podpisy tłum przed sceną.
6: Tak, Oskar, dobrze się złożyło, fajnie, że odbiera medal. Też od paru lat naszej fundacji pomaga, był już parokrotnie z nami w szpitalu, dlatego łatwiej mieliśmy z nim kontakt i chętnie się zgodził tutaj przyjechać. Też jeszcze no, kilku kolejnych piłkarzy, między innymi Pululu, Romańczuka, który jest naszym ambasadorem też od wielu lat.
5: Pana przygoda z fundacją tak naprawdę rozpoczęła się od tego, że sam pan został dawcą. Proszę opowiedzieć, jak to było.
6: Tak, 11 lat temu, prawie 12 lat temu oddałem szpik dziewczynce z Krakowa i tego tak się zaczęło. Poznałem ją, pojechałem na taki zjazd i gdzieś ta działalność została w głowie i jest kontynuowana do dzisiaj.
5: Jakie to uczucie zobaczyć dziecko, któremu się uratowało życie?
6: No fajne, fajne, tym bardziej, że mamy kontakt do dzisiaj. No nie da się tego opisać, tak? Więc myślę, że warto i zachęcam.
5: Ile ona ma lat?
6: O, w tej chwili 15. No, już prawie dorosła. Miejmy nadzieję, że no, po tych prawie 12 latach będzie się dalej zdrowa. I
5: gdyby nie to nie żyłaby już, prawda? Bo nie ma innego leku.
6: Raczej tak. Ona miała wcześniej dwa razy przeszczep od swojego taty, które się nie przyjęły i ona mi została po raz trzeci i udało się i jest wszystko dobrze.
5: Jaki to był impuls najpierw zapisać się do bazy dawców?
6: Przypadkowo byliśmy akurat w szpitalu, z wizytą w szpitalu i była akcja organizowana przez rejestr z Warszawy Medigen. Człowiek się zarejestrował tak odruchowo, tak? Oddawałem wcześniej krew, to nie było jakiś tam problemem żadnym, a później to pobranie samo również nie było jakieś tam problematyczne. I
5: to był taki impuls?
6: Tak, na pewno impuls. No, impuls i radość, tak, że gdzieś tam można komuś pomóc. My współpracujemy akurat z Centrum Krwiodawstwa, tak, najchętniej jak ktoś oddaje krew, proszę się zarejestrować przy donacjach, powiedzieć, tylko dodatkowa próbka jedna jest pobierana, albo przy różnego rodzaju naszych akcjach. Jeżeli są nasze akcje, to przyjeżdża Centrum Krwiodawstwa i oni jak gdyby już to pobierają krew i, no, i rejestrują.
5: Czyli jeżeli ktoś poczuje impuls, to najprościej udać się do naszego Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku.
6: Tak, to jest najprostsza metoda, najszybsza, najprostsza i zachęcam.
5: Wasza fundacja zajmuje się nie tylko osobami, które mają choroby krwi, ale też osobami chorymi na autyzm.
6: Tak, tak. Od kilku lat prowadzimy ośrodek w Rogowie dla dzieci. Sam mam też syna 20-letniego i stąd gdzieś tam na bliski kontakt z osobami, które mają te zaburzenia i bardziej może znamy potrzeby tych osób i chodzimy temu naprzeciwko. Będziemy chcieli otworzyć na przełomie września, października taki pierwszy dom, w którym te osoby będą mogły mieszkać. Choroszczy mamy dla dzieci i młodzieży, czyli dla 3, 4, 5, 7-latków. To były tam różnego rodzaju terapie i warsztaty. Teraz to będzie takie miejsce, w którym te dorosłe osoby będą, kilka dorosłych osób będzie mogło zamieszkać, pracować, plus tworzyć miejsce wytchnieniowe dla rodzin, które borykają się z chorobami dzieci nowotwory.
5: Proszę powiedzieć więcej o tym projekcie, jak to wygląda, na jakim to jest etapie?
6: Raczej na chwilę obecną prowadzone są prace hydrauliczne, elektryczne. publiczne. My prowadzimy zbiórkę, żeby zakupić ten budynek, bo mam podpisany akt notarialny, wpłacono zaliczkę i mam nadzieję, że na przełomie no, tego września, października to będzie działało, czyli mówię, kilka osób zamieszka tam, będzie prowadziło normalny tryb życia, czyli wstawało, gotowało, sobie ubierało się. Będą zwierzęta, które te osoby będą musiały zadbać. Są też stawy, czyli tam pracy będzie dużo od podstawowych czynności, czyli tak jak mówię, koszenia trawy, robienia sobie jedzenia, prania. Też do pomocy przy opiece nad osobami, które przyjadą tam odetchnąć, czyli po chorobach nowotworowych.
5: Dużo jeszcze wam brakuje pieniędzy do ostatecznego zakupu budynku?
6: No wiadomo, to studnia bez dna, tak, ale do zakupu brakuje nam niespełna 3 miliony złotych. Mamy na to 2 miesiące na zbieranie. Mam nadzieję, że wszystko się, znaczy musi się udać, tak? Nie ma takiej opcji, że się nie uda. Zachęcamy do pomocy nam.
5: Trzeba będzie dobrze wyposażać tam, jeśli tyle będzie brak.
6: Tak, ale mamy już tutaj sponsorów, mamy troszeczkę wsparcia, bardziej rzeczowego jest łatwiej, a na chwilę obecną musimy bardziej pracować nad wsparciem finansowym, ale myślę, że w najbliższym czasie się uda.
5: Jak się panu działa w tej fundacji jako szefowi? Czy czuje pan spełnienie?
6: Znaczy, może jestem szefem, tak? To jest nas czwórka, mamy zaprzyjaźnionych ambasadorów, zaprzyjaźnione firmy, które nam pomagają. Też tworzy się taka, można powiedzieć, społeczność. Nikt tutaj nie szefuje. Wszyscy staramy się pracować na to samo, żeby jak najszybciej udało nam się nasze plany zrealizować. Każdy jakiś tam swoją cegiełkę w mniejszym, większym stopniu dokłada i tutaj ciężko kogokolwiek wyróżniać. Będę spełniony się czuł, jak ośrodek otworzymy we wrześniu, październiku.
5: A potem co? Kolejne plany, kolejne wyzwania?
6: A to tak za każdym razem sobie mówię, że to już koniec, ale zawsze coś nowego się znajdzie. Zobaczymy.
5: W takim razie trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
6: Dziękuję bardzo.
2: Edyta.
7: Norbert.
5: Rodzice dziewczynki, która?
2: Jest po przeszczepie szpiku po białatce limfoblastycznej typu B. W lipcu minie 7 lat po przeszczepie.
5: Pewnie jesteście bardzo wdzięczni, że tak to się potoczyło.
7: No oczywiście. Uratowali w sumie córce życie, znaleźli dawcę. Sprawdzano nas pod tym kątem, ale niestety za mała zgodność była.
2: Dawczynią jest dziewczyna, która pochodzi z Łap. Ma tak samo na imię jak ja, także Edyta, pozdrawiamy cię bardzo.
7: Podobno cała historia Fundacji Naszpikowanych zaczęła się od prezesa, pana Rafała, który sam jest dawcą.
5: I co, apelujemy do wszystkich, żeby zapisywali się?
2: Tak, to jest tylko oddanie krwi, to jest parę minut. Zachęcamy, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a życie ratuje.
8: Ale wspaniale, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, cieszymy się, że jesteście razem z nami na piątym wielkim naszpikowanym festiwalu. Pozdrawiamy tutaj całe rodziny. Jako tutaj przedstawiciele Fundacji Naszpikowani naprawdę przygotowaliśmy tutaj ogromną ilość atrakcji dla całej rodziny. Fast Park dzisiaj staje się miejscem radości, także miejscem pomagania. Pomagania podopiecznym Fundacji Naszpikowani, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście razem z nami. Witamy tutaj wiernych fanów Jagiellonii. Uwaga, moi drodzy, wszystkie dłonie wysoko w górę. Przywitajmy naszego gościa.
9: Przez te bramki, brameczki strzelone, oszalałe.
8: There are our special guest, Afi. Thank you for creating the Jagiellonia's history. Złote czasy Jagiellonii Białystok to udział naszego wielkiego gościa. Proszę o wielkie brawa. Thank you for coming today.
10: Thank you.
8: What's your favorite memory of the

0: Nikowi. Ja proponuję 100 lat, okej? Okay? 100 lat!
1: 100 lat nie żyje, żyje nam!
0: Na cześć Afimiko! Na cześć Afimiko! Hip hip! What would you like to say to supporters of Jagiellonia today, when something is a final part?
2: That I love them so much and I will stay here all my life.
0: Na zawsze w sercu Afiego, kocha nas z całego serca, kocha was z całego serca, kocha Jagiellonię, człowiek, który przeszedł do historii, który złotą czcionką napisał historię ostatniej ery Jagiellonii Białystok. Dzisiaj jest tutaj razem z nami na festiwalowej, pełnej niespodzianek scenie piątego naszpikowanego festiwalu.
3: Przez te bramki, braleczki strzela, oszalejemy.
0: Oszalejemy wszyscy dzisiaj.
4: Tak, witamy bardzo serdecznie naszego gościa specjalnego.
0: Na cześć Oskara Pietuszewskiego, hip hip! Hip hip!
4: Za chwilę prawdopodobnie rzuty karne. Oskar Pietuszewski oko w oko stanie z Gaborem.
5: Przyjechaliśmy po autografy od piłkarzy i kładem później pojeździmy.
6: Wiecie, co to za festyn?
5: Naszpikowani.
6: A znasz tę fundację? Jeszcze ona się zajmuje?
5: Mm-mm.
6: Nie, to pewnie będzie okazja się dowiedzieć dzisiaj, prawda?
5: Mhm.
6: To powiedz, po co przyszedłeś na festyn?
5: Żeby zobaczyć piłkarzy i żeby się fajnie bawić.
6: A u jakiegoś piłkarza ci szczególnie chodzi?
5: Abramowicz.
6: To twój ulubiony?
5: Tak.
6: A co ci się podoba w jego grze?
5: Ładnie wyjął gola.
6: Obronił karnego?
5: Tak.
6: No to super, też chcesz być piłkarzem?
5: Tak.
6: Grasz już?
5: Tak.
6: A gdzie?
5: W Lwach, Białystok.
6: I widzę, że masz nawet koszulkę Jagiellonii.
5: Tak.
6: Porządnie oznaczona.
5: Tak.
6: Myślisz, że też kiedyś będziesz takim wielkim piłkarzem?
5: Tak.
6: W Jagiellonii?
5: Tak.
6: A marzysz o jakichś jeszcze innych klubach, czy Jagiellonia to ten najważniejszy?
5: Jagiellonia.
7: No dobra, no to lepiej się strzela rzuty karne przy dopingu, więc mogę ten doping zapodać. Oskar!
1: Oskar! Oskar!
7: Panie Oskarze!
1: Oskar!
7: Na gwizdek!
1: Oskar! Oskar!
8: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o obowiązującym cały czas zakazie wypuszczania kotów i puszczania luzem psów podczas spacerów. Powiemy też o wyrokach, jakie zapadły w sprawie czterech Meksykanów, którzy na skraju Puszczy Białowieskiej produkowali narkotyki. Przypomnimy też o tym, że od 1 lipca na białostockie ulice wrócą bajkery.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. W Białymstoku cały czas obowiązuje zakaz wypuszczania kotów i puszczenia luzem na spacerach psów. Jest również apel o szczepienie czworonogów na wściekliznę. To po wykryciu przypadków choroby u dzikich zwierząt. Zagrożony obszar obejmuje m.in. południowe dzielnice Białegostoku. Tymczasem naukowcy podkreślają, że zwierząt w miastach będzie przybywać. Biolog z Uniwersytetu w Białymstoku Adam Zbyryt wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami, głównie podmiejskiej zabudowy, coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt, z drugiej miasta są dla nich atrakcyjne.
11: Pozbawione są drapieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
10: Trzeba więc ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Weterynaria to nowy kierunek studiów, jaki na Uniwersytecie w Białymstoku pojawi się już w przyszłym roku. W planie też budowa kliniki weterynaryjnej na terenie kampusu. Projekt wspierany przez samorząd województwa poparł teraz resort rolnictwa, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
12: Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
10: Koszt budowy kliniki przy uczelni szacuje się na około 110 milionów złotych. Tymczasem blisko 58 milionów ma kosztować budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. To oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wmurowano kamień węgielny, który jest z podwórka rodzinnego domu kapelana Solidarności. A białostocka Horten Arena zmieni barwy. To przy okazji zaplanowanej wcześniej modernizacji słupów zewnętrznych. I nowe barwy to odpowiedź na sugestie kibiców klubu i mieszkańców, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
13: Prace będą trwały dosyć długo, bo około i w tym roku, i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Czołkowskiego i od ulicy Wiosennej.
10: Nowa kolorystyka ma nawiązywać do barw miasta i Jagiellonii Białystok. rok. Teraz ustalane są koszty modernizacji. Wyroki 10 i 11 lat więzienia usłyszało czterech Meksykanów, którzy na skraju Puszczy Białowieskiej produkowali narkotyki. Fabryczkę zbudowali w niewielkiej miejscowości w gminie Orla w wynajętym gospodarstwie, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Marzena Roleder.

0: Tej ilości zabezpieczonej metamfetaminy zasadowej można by było wytworzyć około 800 kg metamfetaminy, czyli już w postaci soli.
1: Czyli około 800 tysięcy działek rynkowej wartości ponad 100 milionów złotych. Prokuratura, która chciała dla oskarżonych od 15 do 17 lat więzienia, rozważa apelację. Przed sądem stanie też mieszkaniec powiatu białostockiego. Pijany jechał SUS-ką w okolicach Jeżewa. Był tak upojony alkoholem, że czekając na badanie alkomatem, zasnął. Ostatecznie wydmuchał ponad 2,5 promila. Przesiadamy się na rower i to miejski. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące przetargu na obsługę systemu i jednoślady w Białymstoku powinny wrócić od 1 lipca.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
4: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać tam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś. Musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją tych samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych, o to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, żeby było ich dużo, ale były też głębokie, żeby były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie no wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte o te rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, to ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwaniu informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania. Sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No bo co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak dużo odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji, takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi w wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy, słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Nimiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także, drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no, czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. To ma być nie na łapu capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
5: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
4: To jest niekończący się bardzo w dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej.
2: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
3: Sportowy Białystok.
2: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
2: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
6: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
2: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
6: I człowiek na tym ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Szona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 km jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
2: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
6: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczenie sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
2: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
6: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami i prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
5: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
6: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
5: No to super, w takim razie zapraszamy.
6: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko aktywnych, w zakładce Padel Boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
5: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
7: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty. Zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy, chociaż nie ma żadnych krzyży. My wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. 36 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne. Często ci, którzy będą deportowani w 1941 roku, ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski. Kresowy i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy. A są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał o polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż. Było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich 2 dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach, z jakimi problemami spotykają się tutaj. Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski.
5: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
7: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń i co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Tolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym, to jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, bo dlatego, że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
5: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
7: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka Sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do Outshore, do obozu w RPA. Później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
5: Ponadto, co teraz dzieje się w muzeum, także na lato przygotowujecie ciekawą wystawę, można powiedzieć wręcz egzotyczną.
7: 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę, po raz pierwszy w Polsce, Arpigieras. Po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile. I dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję. Po raz pierwszy w Polsce 10 lipca otwieramy tą wystawę.
5: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński.
3: Aktywnie w Białymstoku
5: powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż 3 województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
8: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku, 351 kilometrów tego szlaku. Wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną. Dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego. Wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
5: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
9: To właśnie te dwie rzeki Pisanarew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, w których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, które połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty, i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną, ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisanarew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
2: To była pełna optymizmu Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. I to tyle w tej godzinie programu. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Kolejny, trzeci już spacer szlakiem starych domów. Białostoczanie mogli wyruszyć ze sprawą Stowarzyszenia Widok, a oprowadzała ich Anna Kraśnicka, historyczka i przewodniczka. Tym razem wędrówka rozpoczęła się w okolicach byłego getta żydowskiego.
10: Te spacery mają przede wszystkim przypomnieć, że mamy jeszcze stare domy do uratowania, które pamiętają dawne czasy i pamiętają też czasy getta. I tak nazwaliśmy ten spacer, że to jest po dawnym, nieistniejącym getcie, ale będziemy rozmawiać też o innych rzeczach. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o domach, które były wybudowane jeszcze i w XIX wieku, co tu się generalnie działo w XIX wieku, bo getto to jest bardzo krótki okres, bo to przecież Żydzi zostali stłoczeni tutaj w getcie 1 sierpnia 1941, a ich los został przypieczętowany z końcem sierpnia 1943, więc to jest zaledwie kilka lat. Natomiast no przecież tutaj ludzie mieszkali, prowadzili biznesy, mieli kamienice, mieli domy lepsze, gorsze, w różnym statusie ludzie mieszkali, nie tylko Żydzi, choć rzeczywiście tutaj w tej części to ta grupa dominowała. Ten spacer to przede wszystkim próba wyciągnięcia z takiego cienia tych budynków, które no, w zasadzie to na naszych oczach one mogą po prostu wypaść z krajobrazu miasta. Mogą się zawalić, mogą się spalić cokolwiek i wielka by była szkoda, dlatego że jest ich już naprawdę mało. Ja myślę, że na tym spacerze sporo ludzi po prostu będzie zaskoczonych, że można przejść w okolicach Alei Piłsudskiego właściwie od domu do domu, prawie że nie widząc tej nowoczesnej zabudowy.
2: Spotkałyśmy się przy Włókienniczej 16, stara willa, ogromna, ale bardzo już zniszczona. Drewniana elewacja odpada, okna zabite pilśniami i deskami. W zasadzie balkon chyba trzyma się na słowo honoru, podobnie daszek przy drzwiach wejściowych. Z tyłu duży zielony teren, bardzo dziko teraz zarośnięty, głównie pokrzywy, jakieś krzaki. Jak ten dom wyglądał w czasach swojej świetności?
10: No, przede wszystkim był okazały, ale leżał na parceli, gdzie świetnie funkcjonowała fabryka rodziny Fuchsów. Ten dom, jak się okazało, miał też piękne wnętrza. Tam są malowidła, polichromie takie, jeszcze wciąż podobno zachowane, chociaż nie da się już teraz tam wejść.
2: Tętniło tam życie, pewnie śmiały się dzieci.
10: No na pewno, to był dom wielorodzinny przede wszystkim. Nie tylko rodzina Fuchsów tam mieszkała, ale także był tam na przykład sklep mięsny, z tego co wiemy, na dole. Także jak to zwykle w takim ruchliwym miejscu, w przyziemiu jakieś sklepiki, a u góry mieszkania, więc z całą pewnością ten dom tętnił życiem.
2: Teraz, gdy tak na niego patrzymy, faktycznie, no szkoda by było, żeby popadał w ruinę. Fajnie by było, żeby odzyskał tę świetność. Czy jest na to szansa?
10: On nie popada, on już dawno popadł w ruinę. Szczerze, z tych wszystkich domów, które my tutaj pokazujemy, to wydaje mi się, że ten ma najmniejsze szanse. Myślę, że jego los jest przypieczętowany. Będzie trudno go uratować, ze względu na to, że już od wielu lat jest nieużytkowany, tam pewnie z grzyb. Chyba trzeba by było dużej desperacji, żeby to jeszcze uratować. No ale cóż, taka nasza rola społeczników, historyków, żeby pokazywać, niech to będzie taki przykład, że nie warto do takiego stanu doprowadzać tego, co powinno być zabytkiem, co jest zabytkiem. Więc szczerze, nie wydaje mi się, żeby akurat ten został uratowany.
2: Ale właśnie to miejsce wybraliście na spotkanie, na zbiórkę przed dzisiejszym spacerem. Dlaczego?
10: Dlatego, że ta nasza akcja Stare Domy Mówią o Nas, to jest już część druga tej akcji. I w 2022 roku mieliśmy inny zestaw domów i też poprowadziliśmy trzy spacery i ten właśnie przy Włókienniczej 16, on był już wtedy na tej liście. I jeszcze wtedy byłam bardziej pozytywnie nastawiona, dlatego tu się spotykamy, żeby pokazać, co się stało, co się udało. No, nie wszystko zawsze wychodzi. My też nie podchodzimy do tego, że to za wszelką cenę, bo wiemy, że nie da się kopać z systemem, to nie ma sensu. Ale zaczynamy tutaj, żeby też pokazać to, co robiliśmy kilka lat temu, bo w niektórych przypadkach losy są inne, a nie, że stoi jak stał.
11: No przypomnijmy też za sprawą waszych starań ludzi z waszego stowarzyszenia Dwór Herbstów dostanie nowe życie. Wszystko na to wskazuje.
10: No tak, no presja ma sens. Rzeczywiście tam na Skorupach jest nasz kolega, który mocno działa i myślę, że to no nie tylko on, ale dobre fluidy nad tym tematem, naciski. No i też powiem szczerze, że jakby było to 5 lat temu, to chyba też bym powiedziała, że on jest nie do uratowania, więc obym się znowu myliła. Ale bardzo się cieszę, że ten Dwór Herbstów będzie miał nowe życie, bo powiem, że ja się wychowywałam na Skorupach, urodziłam się na Skorupach, więc super. No to jest tak, ten jeden z przykładów. Oczywiście nie twierdzę, że to dzięki nam wyremontowano na przykład kamienicę na ulicy Waryńskiego 7, dobrze mówię?
11: O cudeńko, pięknie tam jest w środku.
10: No a jak oprowadzaliśmy to właśnie w 2002 roku, to była jeszcze ruina. No tylko, że murowane duże i takie okazałe, to jakoś chyba bardziej władze uważają, że jest sens to inwestować, a drewniane, stare, rozsypujące się, no jeszcze w dodatku troszkę na uboczu, nie w samym ścisłym centrum, to może jakby ktoś nie widzi, że to jest dobra inwestycja. Mamy jeszcze jeden dom do uratowania na Waryńskiego. On tam jest, on tam stoi. Nie jest już taki wspaniały, jak ta kamienica. 6 milionów 382 tysiące miasto włożyło w remont domu na Waryńskiego 7, a przecież Waryńskiego 11 też tam jest i czeka.
11: I w zasadzie prosi się, żeby wyglądać tak pięknie jak szóstka.
10: Tak pięknie to może nawet jest nierealistyczne, dlatego że to jest zupełnie inny typ domu, ale to nie chodzi nawet o estetykę, tylko o to, że to jest takie przedłużenie tej ostatniej uliczki, która odchodzi od Lipowej. Jest wąska, taka jak był przedwojenny Białystok. Wąsko zabudowane kamienice i schodzi tak lekkim łukiem do dzisiejszej Alei Piłsudskiego. Fajnie by było, żeby ten fragment, no po prostu chociaż jeszcze ten jeden dom przedłużyć. Nam w tej akcji jednakowoż chodzi o to, że nie tylko są bojary, nie tylko jest Pałac Branickich, nie tylko są perełki na Warszawskiej. Są domy po zwykłych mieszkańcach, są czynszówki, są troszkę dalej od centrum. My chcemy, żeby o nie też zadbać. Ja się nie zgadzam z tą koncepcją, że tylko jeden kawałek miasta wybieramy i o niego dbamy, a reszta nieważne. No nie, uważam, że mamy 2026 rok, jesteśmy w Unii Europejskiej. To myślę, że możemy jednak w takim mieście, które naprawdę jest piękne, zadbane, zadbać też o tych ostatnich świadków czasów, kiedy w Białymstoku było 50% Żydów, byli Niemcy, były fabryki, były jeszcze inne narodowości, mniejszości. Szczycimy się wielokulturowością. To jest taka wizytówka Białegostoku. To zróbmy coś więcej dla tego tematu.
11: Żeby to nie były puste słowa.
10: No nie no, generalnie nie są to puste słowa, ale na pewno można zrobić więcej.
11: Jest też taki dom przy Piłsudskiego 20B ostatnio podziwiałam, zresztą tam są dwie kamienice. Jak tam pięknie mogłoby coś funkcjonować?
10: No tam to przede wszystkim mogliby mieszkać ludzie w tych kamienicach. No przecież tam jest osiedle, które jest zamieszkałe, tam są drogie mieszkania. Całkowicie niezrozumiały jest fakt, że takie piękne, okazałe kamienice są po prostu od lat opuszczone.
11: A teraz wróćmy w okolice getta.
10: Tutaj getto było rzeczywiście na tym obszarze i te domy to przede wszystkim tak po kolei idąc będą związane z właścicielami kamienic, którzy byli ludźmi majętnymi, często przyjeżdżali spoza Białegostoku, inwestowali tutaj pieniądze. To też taka historia o tym, jak się przekształcały pola wokół Białegostoku w miasto. Kilka posesji wzdłuż ulicy Waryńskiego, to na samym początku były pola należące do ogrodnika Jana Klemensa Branickiego. Dopiero później ta rodzina wyprzedaje te działki, ktoś inny kupuje, ktoś znowu sprzedaje, działki się dzielą. Więc to jest taka historia, ten szlak to jest tak, historia przedsiębiorczości pewnych ludzi, historia powstawania tkanki miejskiej, no i później historia getta oczywiście, zniszczenie ogromne i na koniec to, co się urodziło po II wojnie światowej. W bardzo wielu punktach wbrew siatce starej, wbrew starej siatce ulic, wbrew logice przedwojennej. Także no, wydaje mi się, że ten spacer będzie bardzo różnorodny. Zaczynamy od Włókienniczej 16, już omówiliśmy. Częstochowska 14/2. Przede wszystkim był to wielki biznes. W latach 30. była to 8 co do wielkości fabryka w Białymstoku. Najpierw zarządzały tą fabryką od zarania dziejów, od początku, jak zostały wybudowane dwie rodziny. Jedna to będzie rodzina Marejnów, druga to Zilberblatowie. No ale ten budynek, który my wszyscy kojarzymy, nasze pokolenie ze Skłotem, to po prostu woła o to, żeby go ratować.
11: I my wołamy razem z nim.
10: Tak, wołamy. Ratujmy stare domy. Dalej będziemy iść, oczywiście tam będzie synagoga, która jest Galerią Ślędzińskich dzisiaj, dalej będzie cmentarz gettowy, czy też jego relikty i dojdziemy do domu przy Artyleryjskiej 5. W ogóle niewiele osób wie, że tam taka perełka jeszcze w Krzaczorach stoi. Później troszkę cofniemy się, przejdziemy przez ulicę Piłsudskiego, Piłsudskiego 20B, czyli właśnie ten cały szereg kamienic opuszczonych od lat i na koniec Waryńskiego 11 i 7 też już troszeczkę rozmawiałyśmy o tym.
12: Dzisiejszą przewodniczką jest Anna Kraśnicka. Tak, bardzo prosimy o brawa.
13: Brawo! Piękna!
12: Z panią już współpracowali. Jest to bardzo udana współpraca i bardzo się cieszę, że możemy razem znowu spacerować.
10: Ja się cieszę.
2: A czy wy mielibyście ochotę wybrać się szlakiem starych białostockich domów? Jeśli tak, wszystkie wskazówki znajdziecie na profilu facebookowym Stowarzyszenia Widok. Polecam.
3: Eko Białystok.
2: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
14: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznej w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków.
2: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
15: Gmina Przerośl otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
2: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
16: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii w stacji uzdatniania wody w Przerośli i stacja uzdatniania wody w Śmieciuchówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
15: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
2: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
17: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę, powstanie pompa ciepła, stąd i potrzeby oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, więc 40 kW-pików plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie, no i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj, wiadomo, wszyscy szukamy.
15: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
2: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
18: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo tu muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować. Pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować, także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
2: Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Zajrzymy m.in. do białostockiej jadłodzielni. Powiemy o niesamowitej wystawie, która zostanie wkrótce otwarta w Białostockim Muzeum Pamięci Sybiru i zabierzemy Was na pierwsze miodobranie do miejskiej pasieki w Białymstoku. Będzie też przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od tematu ratowania żywności przed marnowaniem. Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
3: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
3: Kiedy jest największy ruch?
4: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
3: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
4: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi, albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
3: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
4: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
3: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
4: Osób przychodzących nie brakuje.
3: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
4: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
3: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
5: Tak. No gdzieś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
3: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
5: Tak. Tak, Tak.
1: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
5: Ja, bo tak.
1: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
5: Popatrzmy.
1: Miłego nawzajem.
4: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, a jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
1: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
4: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
1: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
5: No to chwilę.
1: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
5: No chyba tak.
1: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
5: Jak to jest?
1: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
4: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się częstować, więc też może być trochę krępujące.
1: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
5: Tak.
1: I co, przydaje się?
5: Tak.
1: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
4: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
1: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
4: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Dwie idee temu przyświecają. Z jednej strony nie marnujmy, z drugiej się podzielmy. Nawet trudno powiedzieć, która jest ważniejsza.
4: Myślę, że obie są ważne, tak? Wiemy, jak bardzo dużo tej żywności na świecie się marnuje. Statystyki pokażą, że około 5 milionów ton żywności. No to patrząc też nas taki zdrowy rozsądek, że tej żywności tyle marnujemy, że każda osoba, która tak naprawdę by potrzebowała tej żywności, mogłaby się nią posilić i dlatego między innymi powstają w różnych częściach Polski. W Białymstoku mamy aktualnie dwie jadłodzielnie. No mam nadzieję, że będą powstawały też inne, żeby nie trzeba było jechać z jednego końca na drugi koniec miasta, bo to wiadomo, może być troszkę uciążliwe, ale na chwilę obecną mamy tak jak mamy. No ważne, żeby też mieć w głowie, aby tej żywności nie marnować, tak kupować może trochę mniej i przede wszystkim nie wyrzucać

0: nie wiem, mieszkania, wykup leków, no a później ostatnim elementem jest gdzieś zakupowanie tej żywności i że żyjemy w XXI wieku i jednak są osoby, które cierpią głód, a gdzie wydaje się to mało prawdopodobne, ale są takie osoby, ale też są i ciekawe historie, takie radosne, gdzie rodziny, zwłaszcza z małymi dziećmi, przychodzą i jak rodzice edukują swoje dzieci, że należy się żywnością dzielić z innymi potrzebującymi. To mamy też seniorów, którzy robią taki gest dobra względem osób potrzebujących i były panie, które specjalnie gotowały i przynosiły przez siebie przygotowane obiady.
1: Jeśli ktoś w Białymstoku czuje się głodny, gdzie może znaleźć jedzenie? U was. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj się pojawia jedzenie i za chwilę ktoś się nim częstuje. A gdzie na stałe można coś zjeść?
0: No na pewno paczki, między innymi, które przydziela MOPR czy Caritas, w których jest taki punkt Samarytanin na ulicy Kolejowej, ale też stale otwarte miejsca takie jak na przykład osoby w kryzysie bezdomności są. Mamy placówki, ta jedna z większych placówek przy ulicy Grunwaldzkiej 76, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Tutaj mamy na ulicy Warszawskiej Eleos, tam jest taki punkt też świetlica, w której można otrzymać żywność, ale też jest i nasza fundacja, Fundacja Spesalwi, która mieści się przy ulicy Radzymińskiej 16. My też jesteśmy otwarci 3 godziny dziennie, więc jak ktoś do nas przyjdzie, jest czy potrzebujący, czy głodny, no to zawsze na pewno otrzyma kawę, herbatę i coś do przekąszenia, żeby brzuchu nie burczało.
1: Radio Złote Przyboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. Zachęcamy do dzielenia się żywnością. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, a będzie w nim m.in. o wstrzymaniu przebudowy drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej, o billboardach, które będą zachęcały do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach, oraz o pionierskim zabiegu w klinice kardiologii szczepienia nowoczesnego bezelektrodowego stymulatora serca.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczek, zapraszam. Wstrzymana przebudowa drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej to na wniosek przyrodników w ocenie pracowni na rzecz wszystkich istot. Problemy dotyczą zarówno wielkości inwestycji, jak i tego, że trwa teraz okres lęgowy ptaków, mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni.
4: Nikt się nie przeciwstawia remontowi drogi, ale mamy wątpliwości co do rozbudowy tej drogi.
3: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku chce, by drogowcy wskazali, jak ograniczą negatywny wpływ budowy na przyrodę. Inwestycja ma ponad 20 kilometrów. Inwestycje tyle, że te, jakie udało się zrealizować w Białymstoku, można oglądać na specjalnej wystawie w centrum stolicy Podlasia. Ekspozycja ustawiona na rynku Kościuszki pokazuje przemiany miasta i projekty, które powstały dzięki funduszom europejskim. Tymczasem na skwerze imienia Pawła Adamowicza w Białymstoku powstało ciekawe miejsce pamięci i kolejna ławka otrzymała tabliczkę z nazwą. W poprzednich latach były to ławka samorządności i ławka tysiąclecia Korony Polskiej. Dołączyła do nich ławka Konstytucji 3 maja. Zmodernizowane przejścia dla pieszych i nowe kamery. Do Podlaskiego trafi prawie 800 tysięcy złotych z programu Razem Bezpiecznie realizowanego przez MSWiA. I na przykład 120 tysięcy złotych dostanie Białystok na budowę przejścia przy przedszkolu numer 32 przy ulicy Pułaskiego. A te billboardy mają zachęcać do jazdy w kaskach, na rowerach czy hulajnogach. Autorką jest Anna Jakubowska z Zespołu Szkół Technicznych imienia Andersa w Białymstoku. Zwyciężyła w konkursie plastycznym Bezpiecznie na dwóch kółkach. Gdy odbierała nagrodę, nie kryła emocji.
5: Dziękuję organizatorom. Cieszę się, że tu jestem, a podczas rysowania tej pracy to było bardzo ciekawe.
3: W konkursie wzięło udział w sumie 35 uczniów. Pionierski zabieg w klinice kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lekarze wszczepili pacjentowi nowoczesny bezelektrodowy stymulator serca, który współpracuje z drugim urządzeniem bez użycia klasycznych elektrod. Technologia daje pacjentom większe bezpieczeństwo i poprawia komfort codziennego funkcjonowania. O komfort przyszłych matek i ojców dba z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych i specjalnie dla nich uruchomił skrzynkę e-mail, mówi rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka.
6: Za jej pośrednictwem przyszli i obecni rodzice mogą zadawać pytania dotyczące indywidualnych spraw oraz uzyskiwać informacje o wszystkich formalnościach związanych z ubieganiem się o oświadczenia z ZUS-u.
3: Pytania można wysyłać na adres mama@zus.pl. A w trzeci weekend czerwca będą Dni Białego Stoku. Nawiązują do historii miasta i jego rozwoju. Świętowanie odbywa się w okresie, gdy wypadają imieniny Jana Klemensa, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
7: Rozpoczynamy w piątek koncertem popowo-rockowo. Wykonawcy to Bryska, Oskar Cyms.
3: Z kolei w sobotę będzie wręczenie wyróżnienia Urbi Meritus, zasłużony miastu, a potem kolejny koncert gwiazd. Nie zabraknie imprez towarzyszących, jak podlaskie śniadanie mistrzów, również spektakli i wykładów.

0: Program jest na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Głos sztuki współczesnej na temat II wojny światowej. To najnowszy projekt Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Już 2 czerwca odbędzie się wernisaż pod tytułem Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną, artystyczną interpretacją. W Białymstoku zobaczymy dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
3: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, niektóre z tych miejsc to miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci tę część Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy 4 artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy 3 miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa od 2 czerwca. Mamy wernisaż o godzinie 18:00. Wystawa będzie eksponowana od tego dnia aż do 30 czerwca. Wystawa Art of Remembrance będzie eksponowana w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru, wewnątrz naszego budynku. Cały projekt Art of Remembrance jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa i z tego względu wszystkie uczestniczące w nim muzea zapewniają wstęp na tą wystawę podczas jej ekspozycji w swoich murach bezpłatnie. Także na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: A teraz głos kuratorki wystawy i artystów.
4: It has been a real privilege.
3: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana,
5: ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. Czwórka wybranych artystów dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Bumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
4: The country where art has always been strong to defend seminal values.
6: Glad to be present even through.
5: Matka to instalacja wideo autorstwa właśnie Johanna Meissandera, który do Muzeum Pamięci Sybiru przybył w 2025 roku. Stworzyłem ją podczas rezydencji w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tytuł ma podwójne znaczenie. Po polsku oznacza słowo matka. Po prostu. Po fińsku jednak słowo matka oznacza podróż. To słowo spotkałem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, gdzie ten deportowany opisywał rytm odjeżdżającego pociągu, powtarzającego słowo matka. Czerpiąc też z motywu piety, motywu religijnego, polskiej kołysanki, moje dzieło podchodzi do historii deportacji przez metaforę i emocjonalny rezonans, a nie przez bezpośrednie przedstawienie, przez sugestie i powtórzenie.
1: Mówi dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
7: Zawsze, jeżeli otwieramy wystawę, która dotyka sztuki nowoczesnej, zdajemy sobie sprawę, że ten odbiór jest zupełnie inny. To nie jest wykład, to nie jest opowieść historyczna, to jest przetworzenie przez danego artystę doświadczeń, które dotyczą tej ciemnej strony historii, bo generalnie historia II wojny światowej była tragiczna, a dla nas, którzy opowiadamy tą historię w Muzeum Pamięci Sybiru, ten wątek deportacji, zesłania, czy na daleką Syberię, czy do Kazachstanu, czy do łagrów jest najważniejszy. I artysta, który u nas gościł, gość z Finlandii, przez kilka tygodni zapoznało się z naszymi eksponatami i co wybrał do przedstawienia? To, co też jest niezwykle ważne dla naszych Sybiraków. Matka. Matka to jest jego przewodni temat. To, co sam podkreśla, matka to jest słowo polskie, które oznacza matkę po polsku, natomiast to słowo polskie matka w języku fińskim oznacza podróż. Ta podróż dla tych osób była niezwykle tragiczna.
1: Przypominam, wernisaż wystawy Art of Remembrance już 2 czerwca będzie można ją oglądać w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przez cały miesiąc i co ważne, za darmo. Polecamy.
2: Eko Białystok w Radiu Złote Przeboje.
1: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprosił dziennikarzy na pierwsze tegoroczne miodobranie do miejskiej pasieki. Wyciągnął siatkę z miodem i wspaniałym plastrem, a później zachęcał dziennikarzy do próbowania. Posłuchajcie, co się tam działo.
8: Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie już teraz oficjalnie na miodobraniu, pierwszym w tym roku w pasiece miejskiej w Białymstoku. Są z nami prezydent miasta Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski i opiekun naszej pasieki, pan Mikołaj Mak. Panie prezydencie, no zapraszamy.
9: Szanowni Państwo, mamy pierwszy tegoroczny miód. Pasieka powstała w 2019 roku, wtedy 98 kg miodu było, a w ubiegłym roku, mimo że uli no, jest 8, to aż 211 kg, czyli rok był dobry, jeżeli chodzi o produkcję miodu. Tutaj mamy ule, większość to uli zabytkowych, pochodzących z różnych regionów naszego województwa, ale widać, że pszczoły tutaj się dobrze czują. Wokół są łąki kwietne, jest bardzo dużo pokarmu. No nie chcę tutaj mówić o właściwościach leczniczych, zdrowotnych miodu, bo on jest powszechnie znany. Jest takie polskie powiedzenie, kto ma ule, ten ma miód. A dodatkowo jeszcze oczywiście pszczoły są niezwykle pożytecznymi owadami. Jest akurat maj, wiosna. Właśnie wykonują bardzo ciężką pracę, zapylając owoce. I no jest takie powiedzenie naukowców, że dopóty będzie ludzkość, dopóki będą pszczoły. Więc my jesteśmy nierozerwalnie zależni właśnie od pszczół, które są owadami bardzo pożytecznymi. Jak widać, nie są agresywne. Mogliśmy tam do nich podejść, wyjąć te ramki z miodem. Cieszymy się, że dopisała nam wspaniała pogoda. Ramka jest bardzo ciężka. Jest tutaj też pierzga właśnie na tej ramce, czyli praktycznie no wszystko, co pszczoły produkują, tak naprawdę produkują dla nas. Miód jest absolutnie nie do sprzedaży. Pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
10: Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół, więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze. Przed nami akacja, kasztan przekwit. Miód będzie.
9: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy jeszcze drugą pasiekę, ale ta druga pasieka jest zachowana, to jest w okolicach Alei Aliny Andrzeja Myrchów, ale ona jest zrobiona z barci, tak w stylu takim tradycyjnym, można powiedzieć, staropolskim. Jest zawieszona wysoko na drzewie i tam miodu nie pobieramy. Tam pszczoły produkują dla siebie, żyją w takim bardzo naturalnym środowisku.
8: Panie prezydencie, pan tutaj no nie pierwszy raz pobiera miód od pszczół. To troszkę takie niepokojące jest dla przeciętnego człowieka wejście no, do zwierząt, które jednak mogą żądlić.
9: Mogą żądlić, ale po pierwsze rozpalamy i odmiamy te pszczoły, czyli one są troszeczkę, powiedzmy sobie, mniej aktywne. Ale z drugiej strony chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy, no, że tak powiem, bardzo blisko tego ula. Cieszę się, że możemy po raz kolejny z panem Mikołajem to miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa, przede wszystkim właśnie świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, o tym, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
8: Panie Mikołaju, one nie są niebezpieczne dla przeciętnego człowieka, który tutaj spaceruje obok. Są zabezpieczone z jednej strony rzeką. Też to jest chyba łagodny gatunek tej pszczoły.
10: Staram się te pszczoły sprawdzać, które przyjeżdżają, bo to się wymienia pszczoły cały czas. Nie są te same. Jak najłagodniejsze oczywiście, no i żeby były miodne. A prawnie to 10 metrów jest taki zapis od ścieżki uczęszczanej, także nawet prawnie jesteśmy w porządku jako miasto. Ale o łagodność pszczół to po prostu już ja o to zadbam.
9: Wychowane są po prostu dobrze.
8: Państwa dziennikarzy zapraszamy do spróbowania naszego miodu. Zapraszamy, teraz spojrzymy, jak wygląda ramka. Panie prezydencie, ciężka ramka była?
9: Tak, ramka była ciężka, widać, że jest pełna miodu. No pewnie, może nie we wszystkich jest tyle samo tego miodu, ale ta akurat jest. Dodatkowo pan Mikołaj jeszcze wybrał właśnie z pierzgą, czyli z przerobionym pyłkiem. Znakomite, widać, że miód leci sam.
8: Teraz pokroimy. W jaki sposób jeść miód taki prosto z ramki?
10: Można pod to połknąć nawet. Tu jest tyle wosku malutko. Pierwszy próbuje pan prezydent, może z pierzgą pszczelą. Nie za wiele, żeby wszystkim starczyło, ale pierzgi szczególnie. Ale tu jest i miód.
9: Dziękuję bardzo.
10: Bardzo smaczny.
8: Tutaj mamy łyżeczki.
9: Po raz pierwszy udało się właśnie z pierzgą.
10: Z pierzgą pożyć.
8: Szanowni Państwo, bardzo prosimy.
9: Prosimy. Panie redaktorze.
8: Proszę, panie redaktorze.
9: Panie redaktorze, łyżeczka, sprzęty wyłączyć.
8: Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Popróbujemy tego miodu. Zapraszamy Państwa za rok na pewno na kolejne miodopranie w miejskiej pasiece.
1: Między innymi dzięki utworzeniu tej pasieki Białystok został wyróżniony za działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających oraz dołączył do miast przyjaznych pszczołom. Pomysł utworzenia miejskiej pasieki powstał przy okazji zakładania łąk kwietnych. Była to naturalna kontynuacja tworzenia w mieście przestrzeni z roślinami nektaro- i pyłkodajnymi. Pasieka jest też projektem edukacyjnym i elementem programu Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Jesienią przyszłego roku Białostocki Uniwersytet planuje utworzyć kierunek lekarsko-weterynaryjny. Uczelnia chce też wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną za 100 milionów złotych. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku list intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Łukasz Prokoryn, minister rolnictwa Stefan Krajewski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski oraz zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kiciak-Kucharska, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
11: Pomysł pana rektora, aby uruchomić kierunek weterynaryjny, a co z tym się wiąże, powołać klinikę weterynaryjną, zdobywa dzisiaj niezwykle dwóch ważnych partnerów, czyli ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz centralny organ państwowy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niezwykle ważne partnerstwo, ponieważ aby ta klinika powstała, potrzebne są pieniądze. My jako województwo planujemy lobbować za tym, aby ten pomysł znalazł odzwierciedlenie albo w funduszach regionalnych w przyszłej perspektywie finansowej, czyli w planie partnerstwa krajowego i regionalnego, albo w funduszach centralnych, czyli w tych rozdziałach krajowych tego planu partnerstw. Wierzę, że ta wspólna koalicja pomoże, aby te środki w przyszłej perspektywie były jak największe i aby ten kierunek weterynaryjny z tą kliniką mógł działać. Sam kierunek już od roku 2007-2008, a klinika od kolejnych lat, czyli od trzeciego roku studiów.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że inicjatywa jest szczególnie istotna dla województwa podlaskiego.
12: Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa powstaje w województwie podlaskim, bo przecież województwo podlaskie rolnictwem stoi. Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą, produkcja mleka, rozwinięta sieć mleczarni, chów i hodowla zwierząt. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To spełnienie dobrostanów, to odpowiednie dbanie, opieka zdrowotna nad tymi zwierzętami. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii i tutaj w województwie podlaskim nie było do tej pory. Kiedyś historycznie było, dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, ale też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia, przygotowania, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i zarówno w kadrę tą naukową, akademicką, ale też musimy sprawić, by po pierwsze pojawili się tutaj studenci, ci, którzy chcą zajmować się weterynarią i leczeniem zwierząt dużych, bo z tym jest dzisiaj największy problem, ale też odpowiednio później przygotować dla nich miejsca pracy w regionie. To wspólne działanie ma doprowadzić do tego szybkiego działania, szybkiego zabezpieczenia budżetu na to, żeby te zamierzone cele jak najszybciej zrealizować, żebyśmy mogli po 2027 roku z nowego budżetu Unii Europejskiej skorzystać ze środków, wykorzystując współpracę z innymi resortami, właśnie przeprowadzić jak najsprawniej te działania.
1: Mówi rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski.
13: Bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że wspólnie w tak znakomitym gronie możemy głośno powiedzieć, że to już jest najwyższy czas. Najwyższy czas na to, żeby lekarzy weterynarii kształcić w województwie podlaskim, kształcić w Białymstoku, kształcić na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów. Oczywiście przed nami bardzo długa i kręta droga do realizacji tego celu. Pierwszy krok już został wykonany, bo na Senacie Uniwersytetu w Białymstoku podjęliśmy uchwałę o uruchomieniu tego kierunku studiów od 1 października 2027 roku. Natomiast jeszcze wiele rzeczy i działań przed nami. Jednym z tych najważniejszych, o czym już była mowa, jest zbudowanie nowoczesnej kliniki weterynaryjnej na naszym terenie, na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Do tego potrzebne jest przede wszystkim finansowanie, ponad 100 milionów złotych. Ale jestem przekonany, że dzięki współpracy, wsparciu państwa i wielu wielu innych osób dobrej woli uda nam się ten cel zrealizować.
1: Mówił rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Mariusz Popławski. Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapewniła, że agencja w ramach swoich kompetencji będzie wspierała realizację projektu.
14: Jest to ważne nie tylko dla regionu, myślę, że również dla Uniwersytetu w Białymstoku, który będzie gwarantował rozwój uniwersytetu, ale przede wszystkim też wspierał i studentów, i mieszkańców, rolników tego regionu, jak i regionów sąsiednich. Podpisanie tego listu jest gwarantem współpracy w ramach kompetencji, jakie posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego, a my jako agencja staramy się wspierać w szczególności zwiększenie produkcji zwierzęcej, która jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego jako całości.
1: Mówiła Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępczyni prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Klinika ma być nowoczesnym ośrodkiem oferującym kompleksową diagnostykę i leczenie zwierząt. W planach jest wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt oraz mobilne jednostki terenowe, które pozwolą na szybkie reagowanie w trudno dostępnych miejscach, m.in. na terenach przygranicznych i w sąsiedztwie parków narodowych. Ma obejmować m.in. strefy przyjęć dla zwierząt małych i dużych, oddział zakaźny, sale operacyjne i zabiegowe, rehabilitację, hospitalizację psów i kotów oraz laboratorium patomorfologiczne z salą sekcyjną. Powstaną również gabinety naukowe, część dydaktyczna dla studentów i wykładowców oraz zagrody i wybiegi dla zwierząt, w tym dla koni, bydła i żubrów. Klinika weterynaryjna ma powstać w 2030 roku na uniwersyteckim kampusie przy ulicy Ciołkowskiego na wysokości ulicy Dywizjonu 303. Gotowa jest już wstępna wizualizacja budynku przygotowana przez pracownię architektoniczną Art Projekt. Idea rzeczywiście imponująca. My życzymy władzom uniwersytetu energii, sił i sprzyjających wiatrów, aby rzeczywiście udało się to wszystko zrealizować. A my pozostajemy w tematach związanych z naukowym podejściem do wsi. Za chwilę będzie coś o Smart Village.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
16: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części, może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze, z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas jako zarządu województwa zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
1: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać, a coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim i właśnie to są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
1: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
17: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta wieś będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom.
1: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.
18: W projekt jest zaangażowanych 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza i myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
1: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
19: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
1: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Zakończył się sezon piłkarski w Ekstraklasie. Jagiellonię czeka bardzo dużo zmian. Niektóre już się rozpoczęły. Przede wszystkim klub opuszcza nasz napastnik Afimiko Pululu. Odchodzi z klubu, ale jego portret znajdzie się w galerii klubowych sław, która znajduje się na zewnętrznej elewacji białostockiego stadionu. Ale to dopiero po remoncie, który rozpoczyna się na Horten Arenie, o czym poinformował prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
9: Na Horten Arenie mają przebiegać prace konserwacyjne związane ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna, jeżeli chodzi o pomarańcz i kolor biały, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białego Stoku, no, była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo około i w tym roku, i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Czołkowskiego i od ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest naszym zdaniem, bo żeśmy już ją tutaj oglądali, bardzo interesująca. No i państwo i kibice sami to ocenią.
1: Mówi prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
20: Oczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców klubu. No i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście z zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnie delikatności dla bryły stadionu. No jeśli chodzi, jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście no, w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosenny i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby ten nasz stadion Horten Arena był jeszcze piękniejszy. No, mamy najpiękniejszą drużynę, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
1: Wiceprezes Jagiellonii Andrzej Wilczyk.
21: Chcielibyśmy jako klub, jako społeczność kibica bardzo podziękować, że wsłuchano się w nasze głosy, żeby pomalować, te słupy. To jest dla nas ważna sprawa, więc bardzo serdecznie dziękujemy. I na czas remontu chciałbym poinformować, że galeria sław, która jest od ulicy Wiosennej i od ulicy Ciołkowskiego, zdejmiemy, wróci już w nowej formie. Nie mogę czasowo określić, w jakim momencie, ale wróci, pojawi się inna. No i tak się akurat złożyło, że żegnamy zawodnika znaczącego, Pululu. To jest zawodnik, który zasłużył, aby się w tej galerii sław pojawić, więc w przyszłości będzie. Dziękuję za to, że to, co wydawało się nam kiedyś niemożliwe, jednak będzie zrealizowane, te kolory się zmienią, nie będzie pomarańczowego, który no nie ma związku ani z miastem, ani tym bardziej z Jagiellonią, więc dziękuję serdecznie.
1: Projekt przebudowy stadionu przygotowali Bogusława i Daniel Hadukiewicz.
22: Przystępując do projektowania kolorystyki słupów stalowych na stadionie Horten Arena w Białymstoku, mieliśmy wyjątkowe zadanie. Zadanie to było wyrażone w tym, że mieliśmy na celu połączenie z jednej strony silnej tożsamości klubu Jagiellonia wyrażonej w jej barwach, z drugiej strony barwy miasta Białegostoku, a z trzeciej strony pracujemy nad zastaną architekturą, potężnym, dość monumentalnym obiektem. Chcieliśmy uniknąć dosłownego cytowania tych kolorów, o których wspomniałem, gdyż takie dosłowne zacytowanie kolorów mogłoby sprawiać, że obiekt byłby przytłaczający, zbyt jaskrawy, zbyt nachalny, może nawet cyrkowy, odpustowy. Dlatego postanowiliśmy, że chcemy przede wszystkim zachować elegancję tego obiektu, a kolorystykę przedstawić w sposób właśnie jak najbardziej łagodny, nienachalny, ciekawy nawet. Dlatego stawiamy tutaj na dualizm architektoniczny. Stadion w Białymstoku jest obiektem, który w tkance miejskiej, w urbanistycznej tkance jest obiektem żywym i zasługuje na to, żeby prezentować się szlachetnie przez 365 dni w roku. Dualizm architektoniczny wyrażamy w ten sposób, że za dnia stawiamy na elegancję i lekkość w sposób nienachalny. Malujemy słupy pionowe w kolorach od koloru czerwonego, acz nie żywego, tylko zgaszonego czerwonego, przechodząc gradientem tonalnym do koloru jasnożółtego. Z kolei słupy skośne malujemy w kolorze białym, co nadaje lekkości, a zarazem jest również związane z identyfikacją wizualną miasta Białystok. Tym sposobem obiekt zyskuje na lekkości, a zarazem zyskuje nowoczesny, estetyczny charakter.
0: Nasza koncepcja zakłada również iluminację nocną. Stadion zaczyna żyć nocą, wtedy zaczyna bić tak naprawdę serce stadionu i zastosowanie oświetlenia wyjątkowego wydobywa głębiej i ognistą moc barwy klubu Jagiellonia. Jak widzimy na wizualizacji, gradient aż płonie, tworząc niesamowitą, acz nawet teatralną scenerię, widoczną z daleka, więc myślę, że kibice, zyskując taką oprawę, naprawdę w tym miejscu będą się czuć jak w swojej twierdzy, po prostu. Cieszymy się, że mogliśmy brać w tym udział. Właśnie chciałam pochwalić władze miasta, zarząd i też prezesów klubu, że są tak świadomymi architektonicznie osobami i uważam, że naprawdę jest to sukces, bo było to trudne zadanie i doszliśmy do wspaniałego finału. Mam nadzieję, że z powodzeniem.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: Prezes Andrzej Wilczek to przedstawiciel środowiska weteranów. Ma więc taką wyjątkową słabość do tego, co było w połowie lat 80., 40 lat temu. Więc ma słabość do tego, że kiedyś były pestki, napoje w woreczkach, kiełbasa perelowska, drewniane krzesełka. Co prawda jesteśmy obaj w podobnym wieku i też ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, ale bardzo się cieszę, że udało się tutaj bez żadnych problemów porozumieć, żeby pójść właśnie też w stronę tych odbiorców, mieszkańców naszego miasta, którzy są młodsi, mają nowoczesne podejście i myślę, że ten projekt, o którym tutaj rozmawiamy, który został przedstawiony przez Państwa projektantów, zaakceptowany przez Pana Prezydenta, właśnie jest też takim pokazaniem tego, że oprócz tego koncentrowania się na tym, co było kiedyś, idziemy do przodu i te rozwiązania, patrząc na to, jak stadion będzie się prezentował, czy też może się prezentować i w dzień i w nocy, właśnie świadczą o tym, że jesteśmy otwarci na tego nowego odbiorcę, na którym też nam bardzo zależy.
1: Prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
4: My się jakby strzeliwujemy w inwestycję, która jest teraz realizowana w remont słupów w zasadzie od 2015 roku. Tutaj to jest duża inwestycja, ona polega na wymianie powłok antykorozyjnej, przeciwpożarowej, no oczywiście tej zewnętrznej. Jakby my wchodzimy w ten proces właśnie tego remontu, no sam remont słupów od 2005 roku, w zasadzie no 6-7, można tak powiedzieć, to jest koszt no duży, tak, bo to jest ponad 10 milionów złotych, ale mówimy o wszystkim, o całej tej wymianie tych powłok. Natomiast no mamy nadzieję, że same malowanie, no daliśmy do wyceny dla tego wykonawcy, który ma podpisany z nami kontrakt, że uda się jakby ten koszt w tym całym zadaniu inwestycyjnym zmieścić. No jak nie, no to pewnie coś tam trzeba będzie dołożyć, no ale to daliśmy poszczególne teraz parametry też tych odcieni, farb. No także tak jak mówiłem, no duże przedsięwzięcie, ale idzie dobrze, dobry wykonawca, który od właśnie zeszłego roku już tutaj działa u nas na stadionie, tym bardziej, że ten stadion, no już tak jak Państwo wiecie, ma 12 lat, no i to są konieczne prace, które należało rozpocząć i należy wykonywać. Będą trwały jeszcze w przyszłym roku, 82 słupy. Zostanie nam jeszcze pewnie na końcu około 22 słupów. No środki mamy zabezpieczone i realizujemy stopniowo, a tu się strzeliwujemy. Także to nie jest jakby koszt samego pomalowania. To jest tylko jeden z tych elementów. Wykorzystujemy ten czas, tak jak już powiedziałem na wstępie, jest to wsłuchiwanie się w głos klubu, w głos kibiców, z aprobatą tutaj władz miasta. Działamy po prostu. przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg na oświetlenie płyty głównej modernizacji. To jest kluczowa rzecz dla nas. No, musimy się dostosować do wymagań UEFA i no, ekstra klasy. Także to musimy w pierwszej kolejności zrobić na oświetlenie LED-owe. Też no, koszt ponad 2 miliony złotych. Od tego zaczynamy. No a kolejnym krokiem, mamy przychylność władz, ale też będziemy oczywiście szukać jakichś innych źródeł finansowania, będzie kwestia zrobienia iluminacji. Także krok po kroku.
1: Mówił prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
2: Festiwal.
1: Bryska, Oskar Cyms i Pektus będą gwiazdami Dni Białego Stoku. Znamy już program Święta Miasta. Impreza odbędzie się w przedostatni weekend czerwca. Co roku powiązana jest z przypadającymi 24 czerwca imieninami Jana i świętem hetmana Jana Klemensa Branickiego, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
5: Świętujemy imieniny Jana. W tym roku to przypada między 19 a 21 czerwca, piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy przede wszystkim naszych mieszkańców oraz gości na szereg wydarzeń z tym związanych. Rozpoczynamy w piątek koncertem popowo, rockowo. Wykonawcy to Bryska, Oskar Cyms i myślę, że chyba najbardziej znany, rozpoznawalny zespół Pektus, czterech braci. Następnie w sobotę koncert Oczarowanie Wodecki Twist, a więc z orkiestrą Tomasza Szymusia i wieloma gwiazdami towarzyszącymi właśnie temu wydarzeniu, ale też przed koncertem, czy w trakcie koncertu, jak tam wyjdzie, będziemy wręczać, ja będę wręczał Urbi Meritus, czyli Zasłużone Miasto dla 12 osób, które w tym roku, no myślę, że będą miały zaszczyt, aby to wyróżnienie odebrać. A kolejno to jest niedziela. W niedzielę będzie występ, to już nie robimy tego tradycyjnie pod chmurką, tylko w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Europejskim Centrum Sztuki. Będzie występ Anny Dąbrowskiej, ale też będzie wręczanie nagród artystycznych prezydenta miasta Białegostoku, czyli pełna tradycja, to co było w poprzednich latach, tylko zmieniają się wykonawcy. Ale też będzie piknik teatralny z muzami, Białostocki Teatr Lalek, performance muzyczny Galerii Arsenał Elektrownia, spektakl muzyczny Nitka się plącze w Uniwersytecie Medycznym, ale też w sobotę tradycyjnie Podlaskie Śniadanie Mistrzów, Grasz w Zielone w Ogrodzie Branickich. W Dolnym Ogrodzie, jak do tej pory, to Podlaskie Śniadanie Mistrzów miało takie szczęście, że zawsze była piękna pogoda. Miejmy nadzieję, że ta tradycja zostanie utrzymana, ale też no, już troszeczkę w innych dniach imprezy towarzyszące. Festiwal Barokowo-Ogrodowy Sztuki 12-14 czerwca i Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich 24-27 czerwca. Spodziewamy się jak zwykle też gości z zagranicy, z naszych zaprzyjaźnionych miast, z którymi mamy podpisane umowy, ale przede wszystkim oczekujemy na liczne przybycie naszych mieszkańców, aby razem świętować te piękne dni imieniny Jana.
1: Do wysłuchania sobotniego koncertu Oczarowanie Wodecki Twist zachęca dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
6: Będziemy mogli posłuchać wyjątkowych artystów, bo będzie to zarówno Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, ale będzie również Aga Zarian, będzie Ania Rusowicz, Mietek Szcześniak, Wojtek Sugowski, a więc topowi artyści, wokaliści, którzy święcą od wielu lat triumfy na różnych scenach, bo i na scenach popowych, jazzowych i rockowych. A ponieważ mam takie wrażenie i poczucie, że mieszkańcy coraz chętniej biorą udział w tym sobotnim koncercie i też z roku na rok poziom tych propozycji rośnie. Mamy nadzieję, że również i w tym roku będziemy wszyscy wspólnie świetnie bawić się i wspominać twórczość Zbigniewa Wodeckiego. Jest to nasze wspólne święto z okazji wspomnianych imien Jana Hetmana Branickiego i z tej okazji my, jako Białostocki Ośrodek Kultury, przygotowaliśmy otwarty weekend w centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Przez 3 dni będzie można za darmo przyjść, zobaczyć wystawę o Ludwiku Zamenhofie, wystawy stałe, ale także wziąć udział w specjalnych warsztatach rodzinnych Ratusz z klocków Lego, żeby również nawiązać do tej naszej historii Białegostoku i naszego miasta. Także zachęcamy wszystkich, żeby zabrali ze sobą dobry humor, pozytywne nastawienie i abyśmy wszyscy w dobrej atmosferze spędzili tegoroczne Dni Miasta Białegostoku.
1: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.